0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

zapatrzona w okna ekran. Nie dostrzegasz nieba, trzeba u poduszki się schronić.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

myself.

0: emocje.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 29 sierpnia. Wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela.

na początku tej modlitwy weź głęboki oddech i postaraj się wyciszyć. Otwórz swoje serce na to, co Bóg chce ci dziś powiedzieć.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka.
1: Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Jan został wtrącony do więzienia z powodu prawdy, którą mówił Herodowi prosto w twarz. Ta prawda z jednej strony Herodowi bardzo nie pasowała, a z drugiej w jakiś sposób go pociągała. Herod chętnie słuchał słów Jana, mimo iż wzbudzały w nim niepokój i skłaniały do myślenia. Co ostatnio cię poruszyło i zapraszało do zmieniania perspektywy na jakąś sprawę?

Herod podczas przyjęcia złożył pod wpływem emocji przysięgę Herodiadzie. Nie spodziewał się, że będzie ona aż tak tragiczna w skutkach. Choć czuł w sumieniu niepokój, to jednak został on zagłuszony przez zewnętrzny szum. Jego niezdecydowanie oraz zewnętrzna presja, którą odczuwał, doprowadziły do męczeńskiej śmierci Jana.

Impulsywność w działaniu i brak refleksji nad tym, co dzieje się w sumieniu, doprowadziły Heroda do złych czynów, których nie planował. Nieprzemyślana przysięga i chęć postępowania, które zadowoli wszystkich wokół, pociągnęły za sobą lawinę. Spróbuj wsłuchać się teraz w swoje sumienie, czyli delikatny głos Boga w twoim sercu.

związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Na koniec możesz chwilę trwać w ciszy i oddać Jezusowi to wszystko, co zrodziło się w tobie podczas tej modlitwy.

chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM. Tu Radio Rodzina.

time.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Parara, parara,
10: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
13: No cześć.
10: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna.

żonę Felema i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się, Fela.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Szef PKOL-u za kratkami, sąd zdecydował o areszcie. Rośnie deficyt w rządowym budżecie. PCK rusza z pomocą dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Na 3 miesiące trafił do aresztu Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został zatrzymany w czwartek. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty, między innymi płatnej protekcji, mówi Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego.
1: Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. w 2025 roku powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Prokuratura podejrzewa, że wpływy te Radosław P. wykorzystał do wstawiennictwa w UOKiK-u za prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w śledztwie dotyczącym spółki. W zamian szef PKOL-u miał otrzymać od zarządcy giełdy zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych. Firmę Zonda Krypto oskarża się o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. O szczegółach Wojciech Kowalik.
2: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
3: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
2: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielony. I dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
0: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być także inwestycje w energetykę i kolej. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło już 626 osób. Zniszczone zostały całe miejscowości. Niektóre są odcięte od pomocy. W takim wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze na pomoc niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
4: Jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
0: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 65 tysięcy kasków rowerowych rozda w szkołach Ministerstwo Infrastruktury. Akcję zainaugurowano m.in. w Katowicach. Kaski dostali uczniowie, którzy właśnie zdali egzamin na kartę rowerową w szkole podstawowej numer 21. Jej dyrektor Sabina Wójcik podkreśla.
6: Kask jest najprostszym i najskuteczniejszym środkiem ochrony, minimalizującym zagrożenia wynikające z ruchu drogowego, utratę zdrowia bądź życia. Kask jest jednym z elementów, który uczy tych prawidłowych nawyków. I chcielibyśmy, żeby był tak naturalny, jak dla nas zapinanie pasów w samochodzie.
0: Kuratoria oświaty w całym kraju mają otrzymać od Ministerstwa Infrastruktury 65 tysięcy kasków. Trafiający do szkół sprzęt ma przypominać o nakazie używania kasku ochronnego przez rowerzystów poniżej 16 roku życia.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Widziałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze przyrody. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochasz.

0: you turn it off for a second?
1: Czuję się niewinny, tak mówi aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę o cenach maksymalnych paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Joanna Wylarzą, zapraszam na wiadomości. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został on zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
2: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
1: Dodajmy, że na ruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania zwrócił się do Sejmu premier Donald Tusk. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańsze za to olej napędowy. Według obwieszczenia Ministerstwa Energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 64 grosze. To wzrost o 7 groszy. Cena benzyny 98 nie może przekroczyć 7,46, to zaś więcej o 9 groszy niż wczoraj. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31 i jest to taniej o 5 groszy.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy, a wczoraj poznały swoich rywali. Lech zagra m.in. z Bayern Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
5: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
4: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: A faza ligowa Ligi Europy rozpoczyna się 16 września.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Po opadach deszczu warunki na szlakach w Beskidach są pomiędzy dobrymi a trudnymi, tak informują dziś ratownicy GOPR-u ze Szczyrku. Rano było chłodno, pochmurno i miejscami mgliście. Widoczność wynosiła od 200 metrów, m.in. na Klimczoku, do około kilometra. Śliskie szlaki wymagają dziś odpowiedniego obuwia i ostrożności. GOPR-owcy przypominają też o zabraniu naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek i Powerbanku, a także ostrzegają, by podczas burzy zejść z otwartej przestrzeni i nie chronić się pod drzewami.
6: Siedem minut po godzinie 11. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 21 stopni. Ciepło, słonecznie. Dzisiaj będzie jeszcze cieplej, bo 25 stopni to będzie temperatura maksymalna. Zachmurzenie nie jest duże, natomiast wieje wiatr. Można to odczuć spacerując. Jego maksymalna prędkość to 20 km na godzinę, więc momentami porywisty. Niewielka szansa na opady i niskie ciśnienie atmosferyczne. Jakość powietrza dobra we Wrocławiu.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już 8 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. To już schyłek lata, a właściwie wakacji, bo jeszcze mam nadzieję, że we wrześniu będzie ciepło i możemy mówić, że to kawałek lata. Dziś 29 dzień sierpnia, sobota i dziś ostatni już raz zabierzemy Was w podróż. To będzie audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Opowiem za chwileczkę troszeczkę więcej, a po godzinie 12 będziemy sobie jeszcze podróżować po tym Dolnym Śląsku. Przed nami teraz Kaja i Smolik, na pewno moc dobrej muzyki. Opowiem też, co w weekend dzieje się we Wrocławiu i w okolicach, bo to czas dożynek w wielu miejscach i na pewno ciekawych wydarzeń i koncertów w związku z tym. Jeśli jesteście z małej miejscowości, ze wsi, może ozdabialiście swoje płoty, bo to taki zwyczaj we wsi, w której mieszkają moi rodzice, natomiast nie jest to na Dolnym Śląsku. Już właśnie pięknie przystrojone wszystkie bramy i rozpoczną się dzisiaj dożynki. To jest zawsze wielkie wydarzenie zarówno dla małych i dużych. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj właśnie świętują. A teraz, by nie przegadywać, już wracamy do muzyki.

0: Dzisiaj zabierzemy Was w podróż szlakiem uzdrowisk Dolnego Śląska. Odwiedzimy jedne z najstarszych tego typu obiektów w Polsce i Europie. Dowiemy się, jakie schorzenia są tam leczone, jakie właściwości mają lecznicze wody i z jakich zabiegów możemy korzystać. Warto tu zaznaczyć, że Dolny Śląsk należy do najważniejszych regionów uzdrowiskowych w Polsce. Jak mówi Kamila Kasprzak, dyrektor do spraw lecznictwa uzdrowisk kłodzkich, o rozwoju tutejszych kurortów zdecydowały przede wszystkim naturalne źródła wód mineralnych.
1: Dolny Śląsk to wyjątkowy region na mapie Polski. Na terenie Dolnego Śląska istnieje bardzo wiele dobroczynnych źródeł wód mineralnych i właśnie od wód mineralnych zaczęła się historia i rozwój dolnośląskich uzdrowisk.
0: Na mapie Dolnego Śląska znajduje się 7 takich uzdrowisk. Czym wyróżniają się one na tle Polski?
1: Dolnośląskie uzdrowiska zlokalizowane są w przepięknym regionie. Najpiękniejsze domy uzdrowiskowe znajdują się w sercu parków zdrojowych, które szczególnie wiosną nabierają niesamowitych kolorytów. Uzdrowiska rozwijały się wokół źródeł wód mineralnych, które były odkrywane już od setek lat i dzięki temu rozwijała się działalność lecznicza, ale też działalność turystyczna, działalność hotelowa.
0: Coraz częściej z lecznictwa uzdrowiskowego korzystają nie tylko seniorzy, ale również osoby młodsze, a obok tradycyjnych kilkutygodniowych turnusów rośnie zainteresowanie krótszymi pobytami. Potwierdzam, ja wybrałam się na moje pierwsze wakacje z 3-miesięcznym synem właśnie do takiego uzdrowiska w Lądku i wspominam to bardzo, bardzo dobrze. On nam tak towarzyszył z boku przy tych różnych zabiegach. Ja też nie mogłam korzystać z wielu ze względu na fakt karmienia piersią, ale było to bardzo ciekawe. No i myślę, że takie miejsca są otwarte również dla rodzin z dziećmi. Na początku odwiedzimy uzdrowisko w Cieplice w Jeleniej Górze. Warto powiedzieć tutaj na samym początku, że to najstarszy kurort leczniczy w Polsce, którego tradycje balneologiczne sięgają oficjalnie 1281 roku. To bardzo, bardzo, bardzo długowieczny obiekt. Położony w malowniczej kotlinie jeleniogórskiej, ustóp karkonoszy przyciąga kuracjuszy unikalnymi walorami klimatycznymi oraz bogatą historią.

0: O tym, co wyróżnia uzdrowisko, mówi Konrad Sikora, prezes uzdrowiska Cieplice.
1: Jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu z dwóch powodów. Po pierwsze, bezapelacyjnie jest to najstarsze uzdrowisko w Polsce. Wynika to wprost z dokumentu. Pierwsze wzmianki historyczne o uzdrowisku Cieplice to jest 1281 rok. Bardzo dobrze opisana już wtedy działalność uzdrowiskowa wynika z tego, że w tym roku mija nam 745 lat nieprzerwanej działalności uzdrowiskowej leczniczej. Druga cecha, która nas wyróżnia, są tu wyjątkowe wody, dokładnie zbadane, najgorętsze w Polsce. Płytsze źródła 37-40 stopni, najgłębsze blisko 90 z ewenementem w skali Polski i Europy.
0: Takich miejsc będzie znacznie więcej. O nich dzisiaj będę opowiadać, a nie tylko ja będę zapowiadać, a przeniesiemy się za pośrednictwem naszych reporterek, które odwiedziły te wszystkie miejsca i rozmawiały na miejscu z osobami odpowiedzialnymi właśnie za pracę tych uzdrowisk. Będzie ich wiele, bo powiedziałam, że 7. A w tą podróż szlakiem uzdrowisk dolnośląskich zapraszam Was już po godzinie 12:10. Przypominam, że ta audycja Wakacje na Dolnym Śląsku, a że wakacje się już kończą, to będzie ostatnia audycja tego typu do odsłuchania. Na naszej stronie internetowej znajdują się wszystkie audycje, które zrealizowaliśmy dla Was w ciągu wakacji. Warto do nich wrócić, bo tam czeka naprawdę moc wiedzy dotyczącej Dolnego Śląska i tego, w jaki sposób można go zwiedzać, jakimi szlakami możemy przemierzać ten piękny i bogaty region. Wracamy do muzyki, a ja za jakiś czas wrócę na pewno do tematu tej audycji. Po 12:10 zapraszam do słuchania. Bądźcie z nami.

I'm Every Woman to Whitney Houston na antenie Radia Rodzina, a ja już teraz zapowiadam zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Zachęcam do tego, by dzwonić do nas, łączyć się z nami telefonicznie w modlitwie. 71 322 20 22 to numer, jaki należy wybrać. Czekamy także na wasze SMS-y z intencjami. Możecie wysłać je nieprzerwanie. 71 48, na ten numer wysyłamy wiadomość, a treść poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam o godzinie 11.45 do godziny 12.00. Na naszej antenie codziennie trwają intencje.

0: Na antenie Radia Rodzina rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie się łączyć z nami telefonicznie 71 322 20 22. Warto zanotować sobie ten numer, czekamy nad nim, pod tym numerem na Was. Możecie także wysyłać SMS-y, wystarczy napisać wiadomość, poprzedzić ją słowem intencje i wybrać numer 71 48. Zapraszam do wspólnej modlitwy, mamy już pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Nie pani Natalia, do intencji.
0: Do intencji, proszę, jest pani na antenie.
1: Natalia, tak?
0: Jest pani już na antenie. Słuchamy, jest pani już na antenie.
1: Tak, chciałam się modlić o to, czy być zajmowana, być normalną, czy być od razu Jezusem. Chciałam się modlić o wszystkich moich znajomych, zmarłych, żyjących. Chciałam, żeby Paweł Kuba się odnaleźli, bo 3 miesiące mi nie dało znaku życia. Okej, będą mi słuchać, jeśli do mnie odezwą. Dziękuję.
0: My również dziękujemy. Zachęcamy, by dzwonić do nas do godziny 12. Na naszej antenie trwają intencje.

SMS-owo napłynęła do nas prośba o modlitwę, o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny zgodne z wolą Bożą, za zmarłych i duszę w czyśćcu, o miłosierdzie.

przeczytam teraz kilka kolejnych intencji, które napłynęły do nas SMS-owo za wszystkich potrzebujących wsparcia modlitewnego. To pierwsza z nich, kolejna. Módlmy się za świętej pamięci Danusię, za którą bardzo tęsknimy, o radość życia wiecznego dla niej oraz w intencji jej rodziny, o wszystkie dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej. O Boże, światło dla Jacka, że jest, tworzy związek, to decyduje z drugą osobą, a nie sam. Miej go w swojej opiece i wlej w jego serce mądrość.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy.

Do godziny 12 na antenie radia trwają intencje, na antenie radia Rodzina trwają intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, przypomnę numer 71 322 20 22. Czekamy także na wasze SMS-y z intencjami. Wysyłamy je na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Chciałabym się pomodlić do Matki Bożej nieustającej pomocy. O zdrowie dla mnie, mojej rodziny, męża, dzieci oraz Panią Marię, Pana Piotra, księdza Patryka, księdza Witolda, księdza Henryka i radio rodzina. Szczęść Wam Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy, życząc dobrego dnia.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski modlitwie. Polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci. Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o dary Ducha Świętego, roztropność, o bezpieczeństwo. Dziękujemy za dobrze przeżyte wakacje, wypoczynek. Prosimy o potrzebne łaski dla nas, o potrzebne łaski dla dobroczyńców, którzy nas w jakikolwiek sposób wspierają. Prosimy również w intencji zmarłych, naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. Liczę też polecamy nasze sprawy, które nosimy głęboko w sercu. Modlić się chcemy również za wszystkich podróżujących, tych, którzy, za kierowców, o szczęśliwe powroty i dotarcie do celu. Modlić się też polecamy wszystkich słuchaczy, pracowników Radia Rodzina, a także ten nowy rok szkolny, który się zaczyna, o siłę dla nauczycieli, dla wychowawców, ale także dla uczniów, o roztropność. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy. Życzymy błogosławionego dnia.

Intencje na antenie Radio Rodzina dobiegają końca. Przeczytam ostatnią, która napłynęła do nas SMS-owo. Proszę o modlitwę za panią Irenę, Sylwinę, Franciszkę, które sprzątają kościół w Smolcu i za tamtejszych księży i parafian Bóg zapłać. Zapraszam, by z nami pozostać. Teraz czas na modlitwę południową aniołem pańskim.

0: Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Polskie lotnictwo coraz silniejsze, mamy kolejne F-35. Właściciel Facebooka zapowiada zmiany. Górnicy protestowali pod ziemią w likwidowanej kopalni Wujek. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy 8 takich maszyn. Do końca roku będzie ich 14, a w 2029 roku mamy mieć już komplet, w sumie 32 samoloty. Są one powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Właściciel Facebooka i Instagrama zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 miliard złotych i mimo decyzji Mety z wniosku o grzywnę nie chce się wycofać.
1: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i dodał, że kolejne działania wobec mediów społecznościowych są już w planie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Krótko trwał podziemny protest w kopalni Wujek w Katowicach. 11 górników przez ponad 2 godziny po zakończeniu piątkowej zmiany nie wyjeżdżało na powierzchnię z poziomu 680 metrów pod ziemią likwidowanej kopalni Wujek. Protestowali oni przeciwko decyzjom dotyczącym sposobu likwidacji zakładu. Po niecałych 3 godzinach byli już na powierzchni, gdzie zostali przebadani przez lekarza. Protestujący domagają się m.in. przejrzystego i oszczędnego prowadzenia likwidacji kopalni oraz wykonywania prac własnymi siłami, bez angażowania zewnętrznych firm. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, zapewnia, że jest otwarta na dialog ze stroną społeczną.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest bliżej awansu. O czym więcej Michał Waszkiewicz.
3: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
0: Już jutro w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, czyli Mistrzowie Świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe. Zmierzymy się też z Chorwacją, ale niewykluczone, że do awansu wystarczy biało-czerwonym jeszcze tylko jedno zwycięstwo z Izraelem. Niestety ten mecz zaplanowano dopiero na luty.
4: Już 12 minut po godzinie 12. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło, słonecznie, maksymalnie 28 stopni. Tyle będzie właśnie we Wrocławiu. Świeci słońce, ale chmury także są obecne na niebie. We Wrocławiu 23 stopnie aktualnie. Wieje wiatr, momentami dosyć porywisty. Szansa na opady jest bardzo nieduża. A ja już teraz, korzystając z okazji, zapowiadam audycję Wakacje na Dolnym Śląsku. Już teraz wyruszamy szlakiem uzdrowisk i na początku odwiedzimy uzdrowisko w Kłodzku.
5: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
6: Znajdujemy się dzisiaj na szlaku uzdrowisk. No i podczas tej podróży dotarliśmy do Polanicy Zdroju. Z nami jest
7: Kamila Kasprzak, dyrektor spraw lecznictwa uzdrowiska Kłodzkie SA, Grupa PGU. Dzień dobry.
6: Chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego Dolny Śląsk i w jaki sposób Dolny Śląsk jest krainą uzdrowisk na mapie Polski. No właśnie, pani dyrektor, co sprawiło, że Dolny Śląsk jest tak bogaty w uzdrowiska? Mamy ich 7.
7: Dolny Śląsk to wyjątkowy region na mapie Polski. Na terenie Dolnego Śląska istnieje bardzo wiele dobroczynnych źródeł wód mineralnych i właśnie od wód mineralnych zaczęła się historia i rozwój dolnośląskich uzdrowisk.
6: I możemy się też pochwalić najstarszymi w Polsce.
7: Tak, najstarsze uzdrowiska to uzdrowisko Lądek i uzdrowisko Cieplice. Wśród naszych uzdrowisk, uzdrowisk należących do uzdrowisk kłodzkich, najstarszym jest uzdrowisko Duszniki Zdrój.
6: A Polanica?
7: Polanica jest akurat tutaj przykładem jednego z młodszych uzdrowisk.
6: Czym na tle Polski wyróżniają się dolnośląskie uzdrowiska?
7: Dolnośląskie uzdrowiska zlokalizowane są w przepięknym regionie. Najpiękniejsze domy uzdrowiskowe znajdują się w sercu parków zdrojowych, które szczególnie wiosną nabierają niesamowitych kolorytów. Uzdrowiska rozwijały się wokół źródeł wód mineralnych, które były odkrywane już od setek lat i dzięki temu rozwijała się działalność lecznicza, ale też działalność turystyczna, działalność hotelowa.
6: A jak pod kątem specjalizacji wypadają? Co leczymy gdzie?
7: Jeśli chodzi o uzdrowiska kłodzkie, podstawowym profilem leczniczym są narząd ruchu i gastrologia, ale także na przykład w Dusznikach leczymy osoby, które mają problemy z osteoporozą, a w Polanicy też takim flagowym profilem leczniczym jest kardiologia.
6: No właśnie, to powiedzmy trochę więcej o uzdrowiskach z kompleksu, na terenie którego się znajdujemy.
7: Polanica Zdrój jest pięknym miejscem, w którym można idealnie połączyć wypoczynek z kuracją uzdrowiskową. To ten czas można poświęcić sobie, swojemu zdrowiu. I przede wszystkim w Polanicy zapraszamy wszystkich gości do Sanatorium Wielka Pieniawa. To jest największy nasz obiekt, który oferuje pełną bazę zabiegową. Na miejscu oferujemy tutaj pełną gamę zabiegów leczniczych, ale też zapraszamy do naszego małego spa. Mamy też kawiarenkę, która też sprzyja organizacji wolnego czasu. Wielka Pieniawa to obiekt, który w tym roku obchodzi swoje 120-lecie. Jest położony w samym sercu Parku Zdrojowego, naprzeciwko kolorowej fontanny. Jest bardzo blisko do pijalni wód mineralnych. Na miejscu oferujemy ponad 70 zabiegów leczniczych. Praktycznie oferujemy całą

0: mineralnymi. To są kąpiele, które realizowane są w oparciu o naszą lokalną wodę mineralną polonicką, czyli Wielka Pienia. Ważnym elementem leczenia uzdrowiskowego są również zabiegi oparte o inne surowce lecznicze, na przykład solanki, tutaj na pewno inhalacje trzeba wymienić, ale także borowiny i możemy zaproponować tutaj okłady borowinowe, kąpiel w zawiesinie borowinowej czy fasony borowinowe.
1: I tutaj rozmawiałyśmy o Polanicy Zdrój, ale na terenie właśnie kompleksu, w którym się znajdujemy, są jeszcze duszniki i Kudowa. No to przejdźmy do Dusznik, czyli najstarsze uzdrowisko.
0: W każdym z naszych uzdrowisk jest jeden taki wiodący obiekt i w Dusznikach takim obiektem będzie Jan Kazimierz. To jest obiekt, który w ostatnim czasie przeszedł ogromną metamorfozę, ponieważ tutaj zrealizowaliśmy ogromny projekt polegający nie tylko na poprawie funkcjonalności, ale również poprawie bezpieczeństwa, poprawie komfortu cieplnego, ale również wprowadziliśmy zmiany polegające na koncentracji bazy zabiegowej na parterze, co w znaczny sposób poprawiło logistykę też obiektu, ale też przede wszystkim poprawiło tą komunikację wewnątrz obiektu. Jan Kazimierz to jest obiekt, który w tej chwili ma ponad 240 miejsc noclegowych. Również podobnie jak w Wielkiej Pieniawie, jak w Polanicy Zdroju, na terenie obiektu znajduje się pełna baza zabiegowa. Oprócz tego mamy również basen, siłownię, strefę saun. No i ważne tutaj też, że na terenie Jana Kazimierza prowadzimy poradnie leczenia osteoporozy. Tutaj można sobie w trakcie turnusu czy w trakcie wypoczynku w Dusznikach Zdroju wykonać badanie densytometryczne i skorzystać z konsultacji lekarza specjalizującego się akurat w dziedzinie tej choroby. Duszniki są jednym z najstarszych uzdrowisk na ziemi kłodzkiej. Mają przepiękne otoczenie, bo tutaj chyba duszniki z mojego punktu widzenia mają najwięcej atrakcji dookoła samego uzdrowiska, bo są to również te atrakcje przyrodnicze, rozpoczynając od Zieleńca, przez torfowiska, ale również ta historia związana z Chopinem czy wytwarzaniem papieru.
1: To jedziemy dalej na południe i dojeżdżamy do Kudowy Zdroju. Czym wyróżnia się to uzdrowisko?
0: W Kudowie Zdroju na pewno chciałabym wyróżnić trzy obiekty. To jest Polonia, czyli to jest ten najważniejszy, największy obiekt, który każdy pewnie zna z pocztówki. Zameczek, który jest jednym z najstarszych domów zdrojowych w Kudowie Zdroju oraz Jagusia. Jagusia to jest specyficzny obiekt, który jest dedykowany wyłącznie najmłodszym pacjentom i tutaj prowadzimy leczenie przede wszystkim w zakresie leczenia nadwagi i otyłości, ale również problemów narządu ruchu dla najmłodszych. Kudowa Zdrój ma bogate spektrum leczenia i tutaj możemy wyróżnić oprócz narządu ruchu i gastrologii, również warto podkreślić leczenie otyłości, czy leczenie chorób endokrynologicznych i niedokrwistości.
1: A jaki jest profil kuracjuszy, którzy przyjeżdżają, czy to do Polanicy, czy to do Dusznik, czy do Kudowy? Czy on się jakoś różni od siebie?
0: Podstawowy profil kuracjusza jest bardzo podobny i zmienia się z roku na rok. Nasze uzdrowisko odwiedzają również coraz młodsi kuracjusze. Tutaj przede wszystkim w Kudowie wspominałam o leczeniu uzdrowiskowym dzieci, gdzie po prostu to są w ogóle bardzo młodzi kuracjusze, bo to są już osoby praktycznie w wieku szkoły podstawowej, szkoły średniej i oni zaczynają swoją historię z leczeniem uzdrowiskowym.
1: No właśnie, jak to się dzieje, że dzieci właśnie przyjeżdżają? Czy tam też jest cała baza taka, że dzieci mogą uczęszczać do szkoły? Jak to wygląda?
0: Z leczenia uzdrowiskowego w Jagusi mogą skorzystać wszystkie dzieci, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. W trakcie takiego leczenia, które trwa 27 dni, dzieci pozostają u nas pod opieką lekarzy, pielęgniarek, opiekunów czy fizjoterapeutów. Na miejscu realizowane są zabiegi lecznicze, ale także mogą korzystać z bogatej oferty wycieczek i tego, co oferuje region. W trakcie roku szkolnego kontynuowana jest nauka w zakresie szkoły podstawowej i szkoły średniej.
1: Wspomniała Pani, że ten profil kuracjusza odmładza się troszeczkę, że nie są to tylko seniorzy. No właśnie, to nie jest tak, że tylko seniorzy mogą przyjeżdżać do sanatorium. Osoby w średnim wieku, czy nawet, tak jak słyszeliśmy, młodzi, również mogą mieć takie wskazania, by przyjechać na taką kurację.
0: Oczywiście, zapraszamy do uzdrowisk praktycznie osoby w każdym wieku. Mamy oferty zarówno dla dzieci w Jagusi, ale również dla osób dorosłych. Tak naprawdę osoby, które są w wieku średnim, warto taką kurację potraktować jako profilaktykę zdrowotną. Poświęcić sobie, swojemu zdrowiu ten czas, czy to będzie tydzień, czy dwa tygodnie, żeby skutecznie zadbać o swoje zdrowie, skorzystać z bogatej oferty zabiegów, przeprowadzić być może badania diagnostyczne, na które nie mamy czasu w codziennym życiu. Ale też to jest doskonały czas, żeby połączyć właśnie tą troskę o siebie i tą troskę o swoje zdrowie z poznaniem bogatych walorów turystycznych, krajobrazowych, które ma do zaoferowania ziemia kłodzka.
1: My spotykamy się, możemy powiedzieć, w końcówce lata, a ja chciałam zapytać o taki szczyt sezonu w uzdrowiskach w Polanicy, w Kudowie i w Dusznikach. Kiedy on przypada?
0: Najbardziej popularniejszym okresem na kurację uzdrowiskową jest jednak lato, chociaż warto tutaj zaznaczyć, że leczenie uzdrowiskowe możliwe jest przez cały rok, a jego efekty naprawdę nie zależą od pory roku.
1: Jak wygląda taki turnus kuracjusza?
0: W przypadku osób, które są skierowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest 21 dni. I przez 21 dni tutaj akurat

0: którzy zażywają wszystkich naszych zabiegów, mogą korzystać z kuracji pitnej i są objęci opieką medyczną. Natomiast jeśli chodzi o pobyty prywatne, to coraz częściej niestety są to pobyty coraz krótsze. To są pobyty z zasady 7 lub 14-dniowe, przy czym widzimy coraz większe zainteresowanie krótszymi pobytami, takimi pobytami, gdzie w ciągu tygodnia możemy zrealizować znacznie więcej procedur, znacznie więcej zabiegów. To wiąże się przede wszystkim z tym, że nie mamy czasu na długotrwałą kurację z uwagi na obecny styl życia.
1: A czy właśnie te krótsze kuracje, czy one są tak samo efektywne jak te długoterminowe?
0: Na pewno optymalnie byłoby skorzystać z takiej dłuższej kuracji. Lekarze mówią o tym, żeby to było średnio 10 dni zabieg, przede wszystkim 10 dni zabiegowych. Ale rozumiemy też osoby, które nie mają czasu na takie długie pobyty, w związku z czym też wprowadzamy do oferty pobyty krótsze, pobyty bardziej intensywne, z opieką fizjoterapeutów, z badaniami diagnostycznymi.
1: Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś uzdrowiska, czy to Polanica, Duszniki, Kudowa, czy ogólnie dolnośląskie uzdrowiska?
0: Klient korzystający z naszej bazy uzdrowiskowej jest coraz bardziej wymagający, więc stawiamy na poprawę komfortu pobytu, inwestujemy w nowe wnętrza, inwestujemy w nową technologię w zakresie udzielania zabiegów, ale też rozszerzamy ofertę o nowoczesne formy terapii. Myślę, że jednym z elementów warunkujących wybór dolnośląskich obiektów czy dolnośląskich uzdrowisk jest też atrakcyjność miejscowości uzdrowiskowych, które oprócz tego leczenia uzdrowiskowego oferują coraz więcej atrakcji na miejscu, które jakby nie są bezpośrednio powiązane z leczeniem uzdrowiskowym. To przede wszystkim są atrakcje kulturalne, coraz więcej festiwali odbywa się na ziemi kłodzkiej czy na Dolnym Śląsku. W naszych uzdrowiskach w ostatnim czasie bardzo poprawiła się infrastruktura sportowa. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, ścieżek, które pomagają w eksplorowaniu bezpośredniego otoczenia. Tutaj są ścieżki Nordic Walking. Rozwija się również infrastruktura, która sprzyja uprawianiu sportów zimowych. Tutaj mam na myśli Zieleniec, czy tutaj w sąsiednich uzdrowiskach w Cieplicach czy Świeradowie również te atrakcje dookoła mają coraz większe znaczenie.
1: Czyli na przykład przebywanie tutaj właśnie w uzdrowisku i korzystanie z różnych zabiegów nie wyklucza tego, że po wszystkim możemy udać się na stok i pojeździć sobie na nartach.
0: Jasne, zabiegi realizowane są w większości do obiadu, a po obiedzie pozostaje czas wolny, który warto wykorzystać również aktywnie. I do tego namawiamy.
1: Uzdrowiska to miejsca, które cieszyły się i nadal, myślę, cieszą się popularnością wśród ludzi znanych, ludzi kultury, sztuki czy z wielu innych dziedzin. Kto odwiedzał ten kompleks, w którym się znajdujemy?
0: Najsłynniejszym kuracjuszem uzdrowisk kłodzkich był Fryderyk Chopin, który przyjechał tutaj wraz z siostrami i mamą na kurację do Dusznik Zdroju. Na pamiątkę koncertu, które młody Fryderyk wykonał wówczas w Dusznikach, do dziś odbywają się w Dusznikach międzynarodowe festiwale chopinowskie.
1: I myślę, że z tego Duszniki są bardzo znane. Gdyby miała Pani zachęcić naszych słuchaczy do spędzenia czy to jednego weekendu, czy po prostu przyjechania tutaj na dłuższą kurację, to jakby Pani to zrobiła?
0: Serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Rodzina do odwiedzenia uzdrowisk kłodzkich. Tutaj Państwo znajdziecie nie tylko zdrowie, po które na pewno warto wybrać się do naszych uzdrowisk, ale również możecie skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, bogatej oferty sportowej, czy poznać bezpośrednio nasz region. Na pewno odwiedzając uzdrowiska kłodzkie warto wybrać się w Góry Stołowe. To jest skarb na skalę tutaj, wydaje mi się, Dolnego Śląska. Polecam również poznanie tych gór stołowych zarówno po stronie czeskiej, jak i po stronie polskiej.
1: A ja przypomnę, że my dzisiaj gościliśmy w Polanicy Zdroju i zarazem w największym kompleksie uzdrowiskowym w Polsce. Rozmawiała z nami
0: Kamila Kasprzak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do uzdrowisk kłodzkich.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Na spacerek przyszliśmy i skorzystać z pięknej pogody.
2: A wodę surową pani piła dzisiaj?
1: Dzisiaj akurat nie piłyśmy.
2: Ale piją panie codziennie?
1: A, tak, zdarza się bardzo często, że pijemy. Cudowne miejsce.
3: Można powiedzieć, że jest bardzo miło.
4: A ja też się czuję dobrze. W otoczeniu zieleni, ludzi wypoczętych, uśmiechniętych, zaopiekowanych. Ja jestem na emeryturze, to mogę sobie pozwolić na pobyt bezstresowo.
2: Skąd jesteście państwo?
5: Ja jestem ze Szczecina.
2: Jak się podoba tutaj?
5: Fajnie, no sympatycznie, no fajny klimat, jest gdzie spacerować, no właśnie udajemy się do stadniny koni. No, myśmy byli w międzyczasie w Wiedniu, w Pradze, jak to? Błędne skały, no. A teraz jedziemy na konie. Jestem tu nie pierwszy raz, czwarty.
2: A lubi pan takie uzdrowiskowe miejsca?
5: Bardzo. W takiej scenerii super, no. Się wypoczywa, spaceruje.
2: Skąd panie są?
6: Ja jestem z Pabianic, no, spod Łodzi. Okay. Przyjechaliśmy po zdrowie.
2: O konkretnie schorzenie albo co panią dolega?
6: No, głównie jak u mnie to drogi oddechowe. Zadowolona jestem, bo mam inhalację i tak gimnastyka oddechowa.
7: Też okej. Kręgosłup i nóżka mnie boli. No to ze względu na wiek niestety.
6: Dzisiaj idziemy teraz na spacerek, a z powrotem na wodę. A ja już piłam 2 razy. No dobra, mi smakuje. No bo wiadomo, że zdrojowa woda to zawsze jakiś tam smaczek ma.
2: Panie spod Łodzi polecają Dolny Śląsk?
7: Tak, przyjemnie.
6: Fajnie, no ładnie. Ładnie tu jest. Zapraszamy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Agnieszka Lepieszo, kierownik działu sprzedaży i marketingu, Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk.
2: I tu znajdujemy się, redakcja Radia Rodzina, Dom Zdrojowy i Szpital Uzdrowiskowy. Jesteśmy przed wejściem. Czy to jest faktycznie najstarsze uzdrowisko w Polsce?
1: Tak, zgadza się dokładnie. Źródła, które podają, 1821 rok, wtedy powstało Uzdrowisko Cieplice i mamy tutaj nienamacalny dowód na to, że jest najstarsze w Polsce. Jego historia sięga wielu, wielu wieków. Do dzisiaj największy nasz skarb, czyli woda termalna, która jest wydobywana z 2 kilometrów z głębi ziemi. Dzisiaj wykorzystujemy ją do leczenia, do kuracji dla naszych gości, którzy docierają z różnych zakątków kraju i Europy, a także świata.
2: Z jakiej oferty mogą korzystać kuracjusze?
1: Nasi goście mogą wybierać sobie w zależności od schorzenia, na które cierpią i które chcieliby u nas leczyć. Przede wszystkim to jest narząd ruchu. Mamy możliwości pracy z najlepszymi fizjoterapeutami w kraju, najlepszymi lekarzami. Mamy specjalistów, którzy pomagają ludziom stanąć na nogi. Przyjeżdżają masa osób, która cierpi na problemy z nerkami. Jako jedyni w Polsce leczymy balneologicznie, czyli z wykorzystaniem naturalnego surowca, jakim jest lecznicza woda termalna, gałki oczne, zabiegiem zwanym aerozole. Zabieg ten nawilża gałkę oczną, odżywia, staje się mniej drażliwa, mniej wysuszona. Pomaga to również osobom w każdym wieku, nie tylko osobom starszym, które docierają na kurację do naszego uzdrowiska. Osobom młodym, intensywnie korzystającym z monitorów, z ekranów. Jest to dzisiaj, można powiedzieć, zabieg dla każdego bez ograniczeń wiekowych.
2: Kto może skorzystać z Waszych usług?
1: Współpracujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Docierają do nas osoby kierowane właśnie z tych dwóch instytucji, ale również nie trzeba mieć skierowania, żeby przyjechać do Uzdrowiska Cieplice na kurację. Można skorzystać z oferty komercyjnej, dedykowanej dla naszych gości. Według tego, co goście preferują, najczęściej, najbardziej wykorzystywany pakiet jest to Zdrowie dla Seniora. Jest to dedykowany zestaw zabiegów, pakiet stworzony dla osób powyżej 50 roku życia. Oczywiście ta granica jest tylko umowna. Mają zagwarantowane komfortowe pokoje, bardzo smaczne jedzenie, 2-3 zabiegi w zależności od schorzenia. Jest też konsultacja lekarska, na której lekarz, balneolog dobiera zgodnie z tym, co klient na te dolegliwości, które cierpi, konkretne rodzaje zabiegów. Głównie są to zabiegi na bazie wody termalnej, czyli zabiegi z wykorzystaniem wody, ale mamy również zabiegi prądowe, mamy masaże klasyczne, lecznicze, zabiegi manualne, więc cała gama, ponad 80 zabiegów w ofercie funkcjonuje w naszym uzdrowisku.
2: Spotkałam panią, kuracjuszkę z Poznania, która powiedziała mi, że jeździ tu od dekady. Co zatem stanowi o Waszej unikatowości, wyjątkowości?
1: No właśnie, to co najbardziej przyciąga naszych kuracjuszy, to jest, nie ukrywamy, lecznicza woda termalna. Ona naprawdę ma właściwości lecznicze, jej skład, właściwości mineralne, to wszystko potwierdza. Dodatkowo cudowny klimat, piękna okolica, dużo atrakcji dla gości komercyjnych i gości z Narodowego Funduszu i ZUS-u, który oferujemy, dodatkowych. Oprócz kuracji, kuracjusze mają po prostu pełne możliwości i pełen wachlarz wyboru różnych atrakcji kulturalnych, przyrodniczych, bo bliskie są szlaki turystyczne, single tracki, ścieżki rowerowe. Współpracujemy z biurem podróży uzdrowiskowym oczywiście, który gwarantuje wyjazdy na wiele różnych wycieczek po okolicy, ale również mamy w ofercie Pragę, Drezno, trochę dalsze zakątki i bardzo często nasi kuracjusze z takiej oferty jednodniowych wycieczek również korzystają.
2: Bo tak patrzę na kuracjuszy, oni są w różnym wieku.
1: Tak, dlatego mówię, społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, coraz więcej osób potrzebuje powrotu do sprawności po zabiegach, po operacjach, po wypadkach, więc ta oferta jest również otwarta. Coraz więcej młodych osób do nas dociera. Czasami osoby docierają na takie krótkie naładowanie baterii. Jest to przedłużony weekend, gdzie też również korzystają z zabiegów leczniczych, z masażu, z kąpieli w basenie termalnym z wodą mineralną. Takie kilka dni naprawdę ładuje akumulatory właśnie tym młodym, intensywnie pracującym ludziom, którzy potrzebują też wytchnienia, a również obcowania z naturą. W naszych tutaj lokalnych, okolicznych lasach, w Karkonoszach jest tyle pięknych możliwości do wykorzystania wolnego czasu, że łączą przyjemne z pożytecznym. Coś dla ciała, czyli woda termalna, coś dla ducha, odpoczynek na łonie natury.
2: mamy spory ruch turystyczny o tej porze roku.
1: Nasze uzdrowisko dzisiaj również praktycznie wypełnione jest po brzegi. Nie mamy dzisiaj praktycznie wolnych pokoi. Tak to się ten sezon zaczyna już od maja, trwa do października. Troszeczkę te sezony niższe, gdzie jest mniejsza intensywność, listopad, grudzień, ale też są zwolennicy, goście, kuracjusze, które właśnie wolą taki okres wybrać, gdzie jest spokojniej, gdzie jest mniej intensywniej, gdzie jest mniejsza ilość osób. W ten sposób też wykorzystują swój wolny czas i odpoczywają w takich warunkach. Ale tak jak mówię, dzisiaj mamy prawie pełnię sezonu, jesteśmy przed okresem wakacyjnym, ludzie lubią korzystać z tej oferty wakacyjnej u nas. Piękna pogoda również sprzyja dobrym efektom kuracji.
2: No właśnie, i o tych efektach, ale trochę z innej strony. Czy to prawda, że tutaj zawiązują się więzi na całe życie, a nawet miłości, a później narzeczeństwa i małżeństwa?
1: Zgadzam się, oczywiście. Docierają do nas różne osoby. Niekoniecznie są to osoby małżeństwa, które przyjeżdżają na pobyt jako kuracje, ale docierają osoby samotne. Nawiązują przyjaźnie. Panie, które mieszkają przez 3 tygodnie w jednym pokoju, zostają przyjaciółkami na całe życie. Potem korespondują, odwiedzają się. Dziękują właśnie uzdrowisku za taką możliwość, że tutaj poznały taką bratnią duszę. Są też oczywiście sytuacje takie bliższe sercu, są miłosne historie, które kuracjusze poznają się. Miłość jest dla każdego w każdym wieku, więc też nie zna tutaj granic. Docierają kuracjusze na kurację, a wyjeżdżają przeszczęśliwi i jeszcze z uleczonym sercem.
2: To może przekonać słuchaczy Radia Rodzina, by odwiedzili uzdrowisko Cieplice. To jest część Jeleniej Góry jednak.
1: Tak, uzdrowiskowa część Jeleniej Góry. Czasami ludzie interpretują, że Cieplice to jest tylko właśnie uzdrowiskowa część Jeleniej Góry. Jesteśmy miastem Jelenia Góra, najdłuższym miastem w Polsce, pięknym. Zapraszam również do odwiedzenia i zwiedzania urokliwych zakątków. Nasi goście kuracjusze, którzy właśnie tutaj docierają, mają bardzo szeroki wachlarz tych możliwości, pięknych, dużo architektonicznych zabytków, które warto odwiedzić będąc. To są obiekty też niedaleko oddalone od uzdrowiska. Piękny Pałac Trzawgoczów, bardzo ładne Muzeum Przyrodnicze, jedno z lepszych w Polsce. Piękny deptak na Placu Piastowskim, urokliwy w tym okresie najlepszym właśnie o tej porze roku. Pięknie wszystko kwitnie, pachnie, kwiatki pachną, ptaszki ćwierkają. No w takich okolicznościach przyrody kuracja nie może się nie udać.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Danuta z Poznania.
2: Jak smakuje woda?
1: Bardzo dobre.
2: Dlaczego pani przyjechała do Cieplic?
1: Dlaczego? Żeby trochę się podkurować.
2: Z jakich zabiegów dokładnie pani korzysta?
1: Oj, masaże, basen, ćwiczenia w basenie, laser. I tu jeszcze mam też na oczy takie przepłukiwanie oczu, bardzo dobre. I jeszcze też mam magneto na kręgosłup. Tych zabiegów sporo jest, nie?
2: A z czego najbardziej pani jest zadowolona?
1: Z basenu, z ćwiczeń w basenie. Tak, bo kręgosłup boli, nogi też, a jednak ćwiczenia w basenie to wszystko ta woda jednak tak fajnie, że człowiek nie czuje tego, prawda, wysiłku. No, to różne ćwiczenia trzeba robić rękami, nogami, a człowiek te nogi chore po operacji, także bardzo fajnie, naprawdę polecam.
3: Dorota, spod Warszawy.
2: Z jakich usług pani korzysta?
3: Po udarze jestem, czyli wydalne ćwiczenia, no rowerek, podwieżki, wydalne ćwiczenia z rehabilitantem odnośnie ręki, nogi, nauka chodzenia, wirówka też na nogi.
4: Jestem tylko taki turystyczny, nie jestem w tych ozdrowisku. Przyszedłem po jeszcze jedną buteleczkę sobie.
2: A dlaczego pan przyjechał i wybrał akurat Cieplicę?
4: Jestem z Kołobrzegu, to jest drugi koniec Polski i my z nadmorza idziemy w góry, nie? No po prostu jestem już na...
2: emeryturze?
4: Dokładnie. I sobie mogę pozwolić na jakie terminy mi odpowiadają. I gdzie jechać. I na ile. Całą Polskę przejechałem. W Cieplicach pierwszy raz.
2: I jak wrażenia?
4: Tydzień jestem niecały i no super.
5: Danuta.
2: Skąd pani jest?
5: Okolice Wrocławia. Jestem tutaj na rehabilitacji ambulatoryjnej. Zabiegi, 5 zabiegów dziennie. Między innymi masaż zdrowotny, kąpiel w basenie, gimnastykę grupową, kąpiel perełkową i hydromasaż.
2: Jest pani zadowolona?
5: Bardzo. Przyjeżdżam tu od 10 lat. Staram się co 2 lata, tak jak uzyskuję skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. No trzeba tutaj trochę poczekać niestety, bo jest wielu chętnych, ale zabiegi są tutaj, w mojej ocenie, to są najlepsze z sanatoriów. Wiem, że tutaj te zabiegi są o wiele lepsze, są takie urozmaicone też i mają jakiś swój skutek zdrowotny.
6: Nazywam się Lucyna Wiktor, jestem recepcjonistką w uzdrowisku Cieplice od 40 lat. Tutaj to się tak dużo teraz zmieniło, jak ja przyszłam do pracy, to nie do Poznania.
2: A co najbardziej się zmieniło na przestrzeni tych lat?
6: Właściwie to remont tych budynków, modernizacja bazy zabiegowej. To właściwie to, no wszystko się zmieniło.
2: Kuracjusze żegnają się z panią ze smutkiem czy z uśmiechem?
6: No raczej z uśmiechem.
2: Ale powracają też te same osoby, prawda?
6: Oczywiście, mamy stałych klientów, którzy już 20-30 lat nawet przyjeżdżają. Jeszcze pamiętają mnie taką młodą dziewczynę.
2: Pani wciąż jest młoda i piękna.
6: Przyjeżdżają właśnie po te nasze wody, borowinę. Tych naturalnych składników mamy tutaj dużo. I zabiegi, no, masażyści, no są rewelacyjni.
2: Pani była także pacjentką, prawda? Może podzielić się pani historią?
6: No, tak, no akurat miałam kamienicę nerkową. Zalecono mi właśnie pić tą naszą wodę. No, piłam ją oczywiście no, w ilościach, no można powiedzieć tak z 1,5 litra dziennie. No i po 2 tygodniach wypłukało mnie się idealnie. Wyniki były prawidłowe.
2: Czyli zasługa tej wody.
6: Tak, tej wody.
2: A jak ona smakuje?
6: Dobra, dobra, idzie się przyzwyczaić. No może te pierwsze łyczki, a potem to już tak jak bez smaku.
2: Co najbardziej panią przyciąga tutaj do tego miejsca?
6: To ludzie i atmosfera tego uzdrowiska, no czuję się jak w domu.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Agnieszka Lepieszo, kierownik działu sprzedaży i marketingu, Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk.
2: To, co szczególnie może przyciągać, to również aspekt związany z urodą i z właściwościami zdrowotnymi wody termalnej, z której korzystacie w linii kosmetyków, które można dostać tutaj na miejscu w Uzdrowisku Cieplice. Na czym polega ta tajemnica?
1: Tak, dokładnie zgadza się. Dobroczynne działanie wody termalnej zamknęliśmy w naszych kosmetykach serii Aqua Thermal Terra. Jest to linia kosmetyków stanowiąca 20 produktów w ofercie. Zapoczątkowaliśmy w 2023 pierwszymi 5 produktami. Był to balsam do ciała na bazie leczniczej wody termalnej, krem do twarzy, szampon, krem do rąk, do stóp. I tak ta kolekcja kosmetyków się rozrastała. Dzięki naszym odbiorcom, gościom, kuracjuszom, które docierają do Uzdrowiska, traktują ten produkt nie tylko jako produkt kosmetyczny, ale również jako pamiątkę z regionu. Dostaliśmy certyfikat karkonoskiej marki lokalnej, czyli produktu z danego regionu. Nasza woda termalna, która jest podstawowym, głównym składnikiem naszych kosmetyków, ma właściwości lecznicze, a także ekstrakty, które są zawarte w naszych produktach, które porastają karkonoskie lasy, więc idealnie stanowi to kompleksową ofertę, jeżeli chodzi o gościa, który ma wymagania, żeby produkt był ekologiczny, naturalny, ale przede wszystkim miał takie właściwości, które docierają w głąb skóry, regenerują ją, nawilżają, odżywiają. Wszystko to, co jest zawarte w naszych kosmetykach, można śmiało powiedzieć, że spełnia oczekiwania naszych klientów. Nie poprzestajemy na tych 20 produktach, cały czas myślimy o tym, żeby się rozwijać i kolejne produkty wprowadzać do oferty.
2: Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć trochę od kuchni, jak powstają takie kosmetyki?
1: Współpracujemy z producentem z Łodzi, który dla nas te produkty kosmetyczne produkuje, ale wszystko, co jest ostatecznym produktem finalnym, powstaje z naszego pomysłu. Opakowanie, konsystencja, skład, grafika na etykiecie, te wszystkie składowe tworzą finalnie produkt, który nasi goście, odbiorcy, konsumenci widzą na półce. Oczywiście nie jest to prosta sprawa, ponieważ przygotowanie produktu i wprowadzenie go do sprzedaży stanowi około 2 lat pracy. Przechodzą nasze kosmetyki wszystkie badania dermatologiczne, przechodzą testy kompatybilności z opakowaniem, więc to jest ciężka i trudna praca fachowców, którzy się bardzo dobrze znają w tym temacie, a później zostaje tylko już praca dla nas, aby produkt dobrze wyeksponować, żeby dotarł do odpowiedniej grupy odbiorców i żeby zbierał jak najlepsze oceny, jeśli chodzi o konsumenta.
2: Proszę nam jeszcze powiedzieć, jakie prezenty z Uzdrowiska można ze sobą zabrać i dać znajomym, bliskim, może rodzinie, bo to nie tylko kosmetyki naturalne, to także chociażby miody czy vouchery prezentowe.
1: Tak, oprócz tego, że głównym takim produktem, gdzie najczęściej sięgają nasi goście, jest nasz kosmetyk z wodą termalną, mamy również w ofercie nalewki na bazie wody termalnej. Nalewki takie produkowane naprawdę przez manufakturę alkoholi, która tworzy to ze znanych, starych bardzo receptur. Nie są to rzeczy rozcieńczane, są to produkty macerowane, owoce przez wiele, wiele miesięcy dojrzewają do tego, żeby utworzyć nalewkę. Nalewka zawiera naszą wodę termalną. Bardzo cieszą się kuracjusze z małego naparstka. Twierdzą, że działa tylko i wyłącznie na zdrowotność. Również w zeszłym roku wprowadziliśmy do naszej oferty piwa cieplickie. Piwo bezalkoholowe, piwo marsieńka cytrusowe, dedykowane dla pań, takie smakowe, orzeźwiające na lato, typowy lager, pils i oraz sezonowe, takie na jesień, troszeczkę kawowe, milkshake. Więc również te produkty stanowią ofertę Uzdrowiska, wzbogacają ogólną ofertę i też cieszą się powodzeniem. Nasi kuracjusze zabierają te produkty do domu jako pamiątkę z Uzdrowiska, z danego regionu, w którym przebywali na kuracji.
2: Kojarzy się z postacią historyczną i to też chyba nie przypadek.
1: Tak, oczywiście królowa Marysieńka Sobieska była naszym najważniejszym, jednym z najważniejszych gości w historii Uzdrowiska. Przyjechała do Uzdrowiska z całym orszakiem. Ten pobyt był długi, skuteczny, leczyła się na wiele schorzeń i naprawdę przez wiele, wiele lat i nawet pokoleń Ciepliczanie wspominali ten pobyt.
2: Poza ofertą taką stricte leczniczą, medyczną czy relaksacyjną, mamy tu ważny komponent, jakim jest odpoczynek, reset mentalny, ale też rozrywka, integracja. Jak to wpływa na to, że ktoś może po tych 2-3 tygodniach powrócić do zdrowia.
1: Oczywiście, pobyt w uzdrowisku to nie tylko samo leczenie. Goście oprócz zabiegów leczniczych w ciągu dnia, na ogół do południa, korzystają z szeregu innych możliwych sposobów spędzania wolnego czasu. Mamy wieczorki taneczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Nasi kuracjusze bardzo chętnie przychodzą na takie wieczorki. Nawiązane są przyjaźnie, znajomości. Mamy dyskotekę dorosłego człowieka. Mamy koncerty różnych wykonawców. Mamy koncerty saksofonowe. Mamy ofertę właśnie biura podróży z wycieczkami krajowymi, zagranicznymi, jednodniowymi. Mamy możliwość przekazania oferty, jeżeli chodzi o Muzeum Przyrodnicze dla naszych gości, jedno z lepszych w Polsce, która jest w bardzo niedalekiej odległości od domu zdrojowego, 2 minuty drogi, więc nasi goście naprawdę, będąc u nas w uzdrowisku, mają całą gamę możliwości korzystania dodatkowego wolnego czasu i zagospodarowania tego czasu. Mamy zajęcia popołudniowe, mamy aquafitness, ćwiczenia w wodzie, mamy zumbę, mamy zdrowy kręgosłup, mamy pilates, naprawdę szeroki wachlarz oferty. Dla najbardziej wybrednego gościa się coś znajdzie w naszej ofercie i na pewno nie będzie to nudne.
2: Grunt to dać się przekonać, a ja bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Znamy już kalendarz celebracji z udziałem papieża. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posiedzenie trwało praktycznie całą noc, a szef PKL-u został zatrzymany w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, podkreśla rzeczniczka prokuratury.
1: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Tu chodzi o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli także polscy olimpijczycy. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu tej aplikacji zawetował prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazywał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miałby być alternatywą dla istniejących już na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Agresywny pacjent zaatakował personel SOR-u w Częstochowie. Mężczyznę wczoraj próbowało obezwładnić aż 10 osób, jednak 4 z nich doznały obrażeń. To pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych, mówi Angelika Kawecka, rzecznik Częstochowskiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.
2: 4 osoby zostały poszkodowane, mówimy o urazie brzucha, barku, klatki piersiowej. 1 osoba wymaga hospitalizacji na oddziale neurologicznym z powodu urazu głowy. Jest to dla naszej społeczności szpitalnej niezwykle trudne doświadczenie. Za zaatakowanymi ratownikami medycznymi i pielęgniarkami stoją lata nauki, doświadczenia i codziennej służby drugiemu człowiekowi. Dziś to oni, zamiast nieść pomoc kolejnym pacjentom, zmagają się ze skutkami brutalnej napaści.
0: Na miejsce wezwano policję, funkcjonariusze zatrzymali agresywnego pacjenta. Teraz jest on dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków może grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Znamy już kalendarz celebracji, którym Leon XIV będzie przewodniczył we wrześniu i październiku. Opublikował go Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, a szczegóły zna Artur Hanula.
4: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
0: Amoris Laetitia to adhortacja papieża Franciszka o miłości w rodzinie. Powstała jako owoc 2 synodów biskupów na temat małżeństwa i rodziny, które miały miejsce w Rzymie w 2014 i w 2015 roku.
5: Pięć minut po godzinie 13:00. Dzisiaj na Dolnym Śląsku ciepło, słonecznie, lokalnie możliwe opady deszczów, ale nieduże. We Wrocławiu będzie 25 stopni, tyle samo w Strzelinie i w Oławie. W Legnicy 23, podobnie w Jeleniej Górze i tam właśnie może popadać deszcz. 24 stopnie aktualnie we Wrocławiu. Zachmurzenie jest nieduże, natomiast wieje wiatr. Momentami jest dosyć porywisty, ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
11: Radio Rodzina.
5: Już 8 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Piękna sobota sierpniowa, już ostatnia. My wracamy tymczasem na Dolnośląski Szlak Uzdrowisk. To ostatnia już wakacyjna audycja. Wakacje na Dolnym Śląsku, bo wakacje dobiegają końca. Na naszej antenie teraz Kuba Badach, Robert Jansson. Małe szczęścia, a już za chwilę wracamy do uzdrowisk i tym razem do cieplic.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Konrad Sikora, prezes zarządu Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk. Witam serdecznie.
2: I znajdujemy się w tym pięknym parku położonym wokół uzdrowiska.
1: Jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu z dwóch powodów. Po pierwsze, bezapelacyjnie jest to najstarsze uzdrowisko w Polsce. Wynika to wprost z dokumentów. Pierwsze wzmianki historyczne o uzdrowisku Cieplice to jest 1281 rok. Bardzo dobrze opisana już wtedy działalność uzdrowiskowa wynika z tego, że w tym roku mija nam 745 lat nieprzerywanej działalności uzdrowiskowej leczniczej.
2: To będziecie jak świętować uroczyście?
1: Świętujemy każdego dnia. No, każde przybycie kuracjusza tutaj do nas jest wyjątkowym świętem. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu z dwóch powodów. Tak jak wspominam, jest to najstarsze uzdrowisko w Polsce. I po drugie, druga cecha, która nas wyróżnia, są tu wyjątkowe wody, dokładnie zbadane, najgorętsze w Polsce. Płytsze źródła 37-40 stopni, najgłębsze blisko 90 z ewenementem w skali Polski i Europy.
2: Jaki jest profil kuracjuszy? Co tutaj właściwie leczymy?
1: Śmiejemy się z tego, że w zasadzie nie ma czegoś, czego nie leczymy. Natomiast wymieniamy to, co jest tutaj podstawą. Podstawą są zabiegi na bazie surowca naturalnego, wody, o której mówimy. Jest to woda termalna, uzdrowiskowa. Są to wszelkiego rodzaju kąpiele. One głównie dotyczą tematów rehabilitacyjnych, głównie narządu ruchu, również różnego rodzaju schorzeń związanych z oczami, nerkami i tym podobne.
2: Kolejna... Przepraszam, że tutaj przerwę, bo to chyba ważne, żeby wybrzmiało, bowiem na oczy zabiegi są jedyne w skali całej Polski.
1: Ze względu na właściwości wody, którą posiadamy, zabiegi, tak zwane aerozole na oczy, są wyjątkowym zabiegiem, który w tej chwili staramy się odbudować i bardziej rozpowszechnić, ponieważ dają niebywałe efekty. No, w dzisiejszych czasach, w dobie, w której absolutnie wszyscy pracujemy na smartfonach, na komputerach, różnego rodzaju urządzeniach, mamy informacje zwrotne od osób, które skorzystały z tego rodzaju zabiegów, że one dają natychmiastowe efekty. Zmęczone oczy, bóle głowy, migrena natychmiast po tego rodzaju zabiegach ustępują. I zachęcamy ludzi, którzy zawodowo pracują w ten sposób, czyli dzisiaj tak naprawdę prawie wszyscy, do korzystania z tych zabiegów. My również próbujemy trochę inaczej skonstruować wizję uzdrowiska. Zawsze historycznie było to tak, że uzdrowisko było raczej postrzegane jako zamknięta placówka dotycząca głównie osób w wieku podeszłym. Dzisiaj ten trend zupełnie się odwraca. Ludzie mają coraz większą świadomość stanu swojego zdrowia, mają coraz większą świadomość, wiedzę na temat profilaktyki. Coraz częściej trafiają do nas ludzie młodsi, ludzie w średnim wieku, którzy dbając o swój stan zdrowia chcą zachować jak najdłużej sprawność i już dzisiaj podejmują działania w tym kierunku, korzystając z naszych usług, żeby sprawność zachować jak najdłużej tak naprawdę.
2: Wspomniał Pan o oczach, ale wymienił Pan także nerki.
1: Jak najbardziej, również na bazie wód termalnych, natomiast inne zabiegi, które oferujemy...
2: Chociaż 80 zabiegów w ofercie.
1: Tak, pogrupowanych, więc oprócz wody są tu również zabiegi na bazie borowiny, cała baza dotycząca zabiegów fizykalnych i tak naprawdę jesteśmy w stanie większość schorzeń dzisiaj leczyć, kompilując bardzo indywidualnie zabiegi dla każdego z naszych kuracjuszy.
2: Kto do Was przyjeżdża? Z jakich części kraju, a może i Europy? Słyszałam, że nawet Pani była z Australii.
1: To prawda, natomiast chyba to już jest historyczny trend tego uzdrowiska. Nie wiem, czy wspominaliśmy. Przewijały

0: niemasowy i coraz częściej jest to jeden z wielu argumentów, który zachęca ludzi do tego, żeby do nas przyjechać.
1: A co jeszcze Was odróżnia od innych uzdrowisk?
0: Oprócz wszystkich rzeczy, które wymieniłem dotyczących samego leczenia, to po pierwsze bardzo wysoko oceniana jest kadra medyczna, jeżeli chodzi o ich przygotowanie, specjalizację. Dzisiaj na przykład rozkręcamy, rozbudowujemy jeden z kolejnych takich flagowych usług, jest to rehabilitacja narządu głosu. Myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z wiodących ośrodków tego rodzaju rehabilitacji. Narząd głosu dotyczy głównie ludzi pracujących głosem. W większości dzisiaj trafiają do nas nauczyciele, którzy tym głosem pracują, bardzo wysoko oceniają tego rodzaju zabiegi. I drugim niezaprzeczalnym elementem odróżniającym są te wszystkie piękne okoliczności przyrody. Dzisiaj spacerujemy po terenach, które odwiedzali, tak jak wspominałem, sama Marysienka Sobieska, także być może i tutaj gdzieś spacerowała, jest Pani na jej miejscu.
1: Pięknie, no i też możemy zaobserwować licznych faktycznie kuracjuszy, którzy wypoczywają na słoneczku. Przepiękna pogoda dzisiaj. Czy kuracjusze chętnie tu wracają?
0: Mamy sporą grupę ludzi, którzy na stałe wpisali się w życie tego uzdrowiska. Są postaci, które wracają tutaj wielokrotnie. Rekordziści 30 rok z rzędu. Mamy i takich, strasznie ich cenimy, ponieważ są najlepszymi ambasadorami tego uzdrowiska, chodzącym marketingiem całej tej przestrzeni.
1: A nawet mamy osoby sławne dzisiaj, które odwiedzają, prawda?
0: Jak najbardziej. W tym roku również czekamy. Myślę, że pani redaktor się nie obrazi. Elżbieta Jaworowicz jest naszym stałym gościem. Bardzo jej za to dziękujemy. Wnosi tu wiele bardzo pozytywnej energii. Każdy jej pobyt tutaj kończy się wyjątkowym spotkaniem z kuracjuszami, z pensjonariuszami i liczymy, że w tym roku również tak będzie.
1: Czy trudno się dostać do Was?
0: Nie, natomiast też nie wiemy, z czego wynika taka chyba trochę stereotypowa wiedza wszystkich, że uzdrowisko jest miejscem zamkniętym. Wspominałem na wstępie, postaraliśmy się otworzyć szeroko drzwi tego uzdrowiska. W świadomości również lokalnych mieszkańców próbujemy zaszczepić taką ideę, w której to miejsce jest dla każdego. To znaczy, jesteśmy dzisiaj gotowi, przygotowani do tego, żeby również otwierać różnego rodzaju zabiegi w godzinach i popołudniowych, i wieczornych, głównie dla osób, które są zajęte życiem rodzinnym, zawodowym, nie mogą być u nas rano z przyczyn naturalnych, ale gotowi jesteśmy pomagać im w godzinach popołudniowych. To jest tak zwany klient ambulatoryjny, to znaczy nie jest naszym mieszkańcem, nie jest z nami tutaj całodobowo, ale ma prawo, możliwość przyjść na zabiegi w godzinach popołudniowych, skorzystać i to się dzieje coraz bardziej. Widzimy zwyżkę tego rodzaju wizyt w naszym uzdrowisku i to nas bardzo cieszy. Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk, zapraszam Państwa bardzo serdecznie, między innymi dlatego, żeby mogli Państwo na własne oczy przekonać się, że to wszystko, o czym mówimy, jest po pierwsze prawdą, po drugie to, o czym my mówimy, działa i przynosi efekty. Warto również zwiedzać tutaj okolice, mamy szeroką ofertę dla każdego, co już dzisiaj powszechne. Kuracjusz to nie jest osoba, która jest zainteresowana tylko zabiegami. On tutaj przyjeżdża, korzysta, natomiast w tak zwanym czasie wolnym każdego dnia robią niesamowite ilości kroków, które pozwalają mi zwiedzać zarówno okolicę bliższą, jak dalszą. No jesteśmy, drodzy Państwo, w Karkonoszach, przepiękne miejsce w Polsce. Ci ludzie korzystają z tego rodzaju usług, zwiedzają, pytają już na wejściu, co mogą zobaczyć, gdzie mogą zobaczyć. Oferujemy im również dalsze wyjazdy, na przykład do Pragi, do Drezna. Bardzo sobie to cenią i myślę, że oprócz takiej profilaktyki zdrowotnej, jest to już chyba też trochę taka turystyka zdrowotna, co jest również bardzo ciekawym aspektem tej działalności.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Alicja Piwowar, prezes zarządu uzdrowiska Lądek Długopole, jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Końcówka wakacji. Eksperci nazywają ten okres drugim sezonem lub sezonem dojrzałym.
2: Tak, jeśli chodzi o nas, o uzdrowisko w Lądku Zdroju, jak i o Długopolu Zdroju, to jesteśmy w tak zwanym sezonie wysokim, gdzie kuracjusze i goście odwiedzają bardzo chętnie Lądek Zdrój, jak i Długopole Zdrój, tutaj gdzie mamy coś, co najbardziej jest cenne, czyli wspaniałe wody lecznicze i wody mineralne.
1: Co w waszych wodach leczniczych jest unikatowego?
2: W Lądku Zdroju mamy wody lecznicze, wody radonowe. Zapraszam bardzo serdecznie do Zdroju Wojciech. Tam w naszym basenie termalnym można się wykąpać, skorzystać z kąpieli radonowych. I to, myślę, jest takie najwspanialsze, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo te wody wpływają bardzo korzystnie na nasz układ, tak naprawdę całego organizmu.
1: Ale na czym polegają takie kąpiele radonowe? Jaka jest temperatura tej wody?
2: Na przykład kąpiele perełkowe. Kąpiel polega na nalaniu wody do wanny zabytkowej z kamienia i tam jest odpowiednia temperatura, która doprowadza do tego, że wszystkie te perełki, wszystkie te radoczynne wody wpływają bardzo korzystnie na organizm.
1: A jakie korzyści płyną z tego?
2: Że jesteśmy zdrowsi, że jesteśmy młodsi. Też pobyt w takich wodach radoczynnych ma swój czas, bo nie możemy kąpać się dłużej niż 30 minut. To jest bardzo ważne, ponieważ radon, pomimo tego, że jest to tak zwany gaz młodości, nie możemy być dłuższego czasu w tej wodzie z tego względu, że może wpłynąć jakby niekoniecznie pozytywnie na nasze samopoczucie. Czyli te wszystkie rzeczy są bardzo ograniczone i żeby kąpać się w takich wodach radonowych, radoczynnych, lekarz musi wydać tak zwaną ordynację lekarską. To nie jest tak, że dzisiaj sobie przychodzimy i korzystamy z wszystkich zabiegów. One są pod ścisłą jakby konsultacją lekarską i dzięki temu nasz organizm później czuje się lepiej. Nie możemy przesadzić, ponieważ są to wody lecznicze, termalne.
1: Jakie schorzenia leczycie w Lądku Zdroju?
2: Przede wszystkim Lądek Zdrój to schorzenia narządu ruchu, czyli kręgosłup, dyskopatia, wszystkie sprawy, które dotyczą kości kręgosłupa, a głównie też osteoporoza. Tutaj osteoporoza jest leczona naprawdę u nas na najwyższym poziomie w Lądku Zdroju i wszystkie te schorzenia ortopedyczne, urazowe, kiedy człowiek jest po jakichś wypadkach, tutaj to głównie leczymy.
1: Powiedziała pani prezes, że na najwyższym poziomie, ale co to oznacza?
2: Uzdrowisko to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, jak i w Europie. I oprócz tej historycznej, zabytkowej części łączy w sobie nowoczesną rehabilitację. Lekarze, specjaliści balneologii, specjaliści chorób wewnętrznych, neurologicznych. Tutaj te wszystkie jakby ordynacje wykonują. I dzięki temu kuracjusz, pacjent, który przyjeżdża do Lądka Zdroju, może korzystać z najwyższej jakości usług.
1: Wody radoczynne. Ale to nie wszystko.
2: Mamy też także borowinę, która jest bardzo ważna w naszym uzdrowisku, bo mamy też kąpiele w borowinie, czyli w tak zwanym takim błotku. Mamy też okłady z borowiny. To jest zabieg, który też bardzo dobrze się sprzedaje, jest bardzo często ordynowany przez lekarza, bo wszystko to, co jest związane z borowiną, wpływa pozytywnie na nasz układ kostny i układ krążenia.
1: Lądek Zdrój, ale także Długopole. Jak wykorzystujecie potencjał dwóch miejsc i radzicie sobie jako spółka, bo jesteście jednak oddaleni od siebie o około 30 kilometrów.
2: Tak, Długopole Zdrój to nasze uzdrowisko, w którym są nieco inne wody niż w Lądku Zdroju, bo w Długopolu mamy wody mineralne. I tutaj w Długopolu Zdroju mamy 180 miejsc i tam przyjeżdżają głównie kuracjusze, pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Głównie leczymy tam wątrobę, trzustkę, drogi żółciowe i wszystko to, co jest związane z przemianą materii. Czyli wszystkie te wody mineralne mają w sobie zawartość żelaza, magnezu, cynku tak duże, że wpływają bardzo korzystnie na układ krążenia metaboliczny. A co za tym idzie, mamy jeden z unikatowych zabiegów w Długopolu, jeden z nielicznych już w tej chwili w Europie, sucha kąpiel w dwutlenku węgla CO2. To jest unikatowy zabieg w skali Europy i jest on właśnie wykonywany tylko i wyłącznie w Długopolu Zdroju. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś uzdrowisku w Polsce bym rzekła, jest wykonywany. Wchodzi do takiej komory 15 osób, siedzi na krzesełkach 15 minut i unosi się dwutlenek węgla od ziemi i przenika do naszej skóry, po czym wpływa to bardzo korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, na przemianę materii i poprawia nasz wizualnie wygląd. Czyli dwutlenek węgla, rzekłoby się powiedzieć, że jest niedobrym gazem, tak? A tutaj jakby korzystnie wpływa na zdrowie. Unikalny zabieg, bardzo ważny, bardzo dużo ludzi z tego względu przyjeżdża właśnie do Długopopola Zdroju.
1: Jaki jest profil kuracjusza, który do Was przyjeżdża? Czy to są osoby głównie w starszym wieku, czy też, jak coraz częściej pokazują trendy, są to osoby coraz młodsze?
2: My przede wszystkim stawiamy na rozwój uzdrowiska i chcemy już nie być tylko tym takim wzorem uzdrowiska dla seniorów. Oczywiście serdecznie zawsze zapraszamy i to jest jakby podstawa naszej działalności, ale też chcielibyśmy, żeby coraz więcej przyjeżdżało takich 40-latków, 50-latków, którzy mogą spędzić swój czas tutaj właśnie w Lądku Zdroju, bo oprócz tych wód leczniczych, tych wszystkich zabiegów, tych wszystkich leków, to wszystko, co tu jest przepisywane, to dzisiaj mamy takie poważne choroby jak stres, a tutaj mamy takie miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można pójść w góry. Mamy bardzo dużo ścieżek rowerowych, tras turystycznych, z czego może skorzystać człowiek młody, który jest u nas na rehabilitacji, ale jednocześnie cała rodzina, która może z nim tutaj do Lądka Zdroju przyjechać, tak? Czyli rodzina, mąż z żoną i z dzieckiem, pięknie mogą spełnić aktywnie czas w Kotlinie Kłodzkiej.
1: A to jest bardzo ważny aspekt, bo znajdujemy się w takim naprawdę malowniczym miejscu, niedaleko budynku neobarokowego, przepiękna kopuła, niesamowity park zdrojowy, po którym można się przechadzać, spacerować, ale także macie dostosowaną ofertę, propozycję dla kuracjuszy, bo są wyjazdy, wycieczki, prawda? To także wpisuje się w taki model dzisiejszego uzdrowiska.
2: Tak, ponieważ oprócz Lądka Zdroju i Długopolu Zdroju, to mamy piękną całą Kotlinę Kłodzką, która jest tak naprawdę na Dolnym Śląsku, uważam, że najładniejsza, ponieważ mamy tutaj w okolicy Śnieżnik, mamy Górę Borówkową, mamy Międzygórze również, Sanktuarium Maria Śnieżna, więc to są takie obiekty i sakralne, i turystyczne, które idealnie wpisują się w cały pakiet pobytu tutaj w naszym uzdrowisku.
1: A jak przekładają się proporcje, jeśli chodzi o wiek?
2: Głównie to są ludzie, którzy są już na emeryturze, ale zauważyliśmy już tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ludzi w wieku 40+. To jest bardzo ważne, no bo co za tym idzie, może dlatego, że się rozwijamy turystycznie. Mamy piękne platformy na Trojaku, mamy te ścieżki wszystkie rowerowe, że znajdujemy też coś i dla ciała, i dla głowy, i dla dzieci, tak żeby to wszystko wspólnie połączyć.
1: Ale w jaki sposób możemy korzystać z tej ofert? W jaki sposób możemy dostać się do sanatorium czy też do uzdrowiska?
2: Trzeba zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i lekarz pierwszego kontaktu po konsultacji ze swoim pacjentem przekaże dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia, który rozpatruje taki wniosek. Można też wskazać sanatorium, do którego chcielibyśmy pojechać. Myślę, że to już też jest bardzo popularne, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, bardzo często chcą wracać. Więc to jest też sygnał ku temu, że jest wszystkim w Lądku bardzo dobrze, jak i w Długopolu Zdroju. Czyli lekarz pierwszego kontaktu uzupełnia wszystkie dokumenty, przekazuje dokumenty do NFZ-u i NFZ powiadamia nas o tym, że dany pacjent dostał się do Lądka Zdroju na rehabilitację.
1: A co jaki czas możemy korzystać z takiej oferty?
2: Co 2 lata, także myślę, że to też jest dobre, ponieważ po takim pobycie 21-dniowym, ten czas takiej rehabilitacji już domowej, ponieważ my też uczymy tutaj takich nawyków, jak żyć po odbyciu rehabilitacji u nas, czyli tych nawyków, na przykład jeżeli mamy w Długopolu, ktoś przyjeżdża z problemem cukrzycowym, mamy też specjalne diety cukrzycowe, więc to jest ten etap regeneracji już w domu samodzielnie, kiedy można się przygotować do kolejnego przyjazdu za 2 lata.
1: Zawiązują się tutaj wieloletnie przyjaźnie,
2: nawet zawiązują się przyjaźnie z naszymi pracownikami, bardzo często wysyłają nam kuracjusze pocztówki z innych miejsc, z innych obiektów. Ja miałam właśnie taką okazję ostatnio otrzymać od kuracjusza kareteczkę. Było to bardzo miłe, sympatyczne, więc nasi pracownicy też są w kontakcie z różnymi ludźmi. Bardzo często ludzie też przychodzą, taka fajnie tendencja wzrostowa się zrobiła, odkąd jestem już 1,5 roku, że ludzie też przychodzą tutaj do mnie chwalić naszych pracowników. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo tak naprawdę to całe uzdrowisko to nie tworzę ja, tylko moi pracownicy, zespół ludzi. Także ludzie przychodzą i chwalą sobie zabiegi, kontakt z drugim człowiekiem, szacunek, jakim zostali obdarzeni. Także jest to coś nawet czasem bardziej ważniejszego niż ta cała kuracja.
1: Macie tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, stałych bywalców, na przykład od kilkunastu lat.
2: Tak, i do nas na przykład przyjeżdżają, też przyjeżdża małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych od ponad 20 lat. To jest bardzo miłe, bo oni już tak czują się tutaj u nas jak u siebie w domu. Także to też sygnał na to, że się rozwijamy, że tworzymy nowe miejsca tutaj wypoczynku, że inwestujemy w rozwój naszego uzdrowiska, a co przede wszystkim, co jest najważniejsze, inwestujemy w nową bazę zabiegową.
1: Stany Zjednoczone, to również pewnie z innych krajów przyjeżdżają kuracjusze. Rozumiem, że w formie komercyjnej.
2: Tak, przyjeżdżają na pobyt do Zdroju Wojciech. To właśnie ten obiekt jest przeznaczony do miejsc komercyjnych i tam właśnie to wszystko się odbywa. Od wspaniałych noclegów w zabytkowych pokojach, po na przykład kurację pitną już w samym Zdroju Wojciech, gdzie serdecznie zapraszam, bo jest to kuracja pitna bezpłatna. Mamy tam źródło Zdzisław i źródło Marii Skłodowskiej-Curie, że to naprawdę są wspaniałe wody lecznicze i warto skorzystać. Także serdecznie zapraszam. Są bezpłatne, zdrowotne i podobno odmładzają.
1: No właśnie, są bezpłatne. A jak smakują?
2: Mamy też źródełko chrobrego, które smakuje, jest smak taki posmak jajczany. Natomiast w Wojciechu są takie żelaziste, metaliczne. Czuć to. Na pewno nie smakuje to jak woda zwykła mineralna, tylko jak takie wody faktycznie lecznicze.
1: A są jakieś przeciwwskazania? Jeden kubek dziennie, dwa kubki?
2: Na przykład w Długopolu wody mineralne możemy pić 3 razy dziennie po 250 ml wody 30 minut przed posiłkiem. To jest na przykład zalecenie tych wód. Także w zależności jakie źródło i takie są zastosowania i przystosowania.
1: W uzdrowisku Lądek-Zdrój na przestrzeni wieków gościło wiele znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury czy też sportu. Na przykład John Adams, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy król Prus Fryderyk II Wielki. Czy z tych pobudek, wartości historycznej, przyjeżdżają także goście, by odwiedzić uzdrowisko w Lądku-Zdroju?
2: Tak, przyjeżdżają też z tego powodu. Nawet ostatnio miałam okazję w naszym kościółku w Zdroju przywitać biskupa świdnickiego, któremu właśnie też na początku mszy opowiadałam o tym, jakie znamienite osobistości tu przyjeżdżały. Nie przyjeżdżali tylko i wyłącznie carowie, królowie, ale też ludzie światli, ludzie z różnych jakby środowisk, którzy później stali się naprawdę takim autorytetem, wzorcem do naśladowania i też tak myślę, że w dzisiejszych czasach jest podobnie, że czerpiemy z ludzi, którzy są dla nas autorytetami i myślę, że Lądek też stał się takim miejscem, że warto tutaj przyjechać, bo był na przykład car Aleksander I.
1: Jak wykorzystujecie swoją markę jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce?
2: Oprócz zabiegów, które mamy, które są naszą marką, mamy też wspaniałe kosmetyki, którymi możemy się pochwalić, które sprzedajemy. One są wykonywane na bazie naszych wód leczniczych. Mamy też różne zestawy borowinowe, siareczkowo-fluorkowe, bardzo różne, które myślę, że w tej chwili już stały się naszą marką. Sprzedają się bardzo dobrze i oprócz tej rehabilitacji to trzeba też coś wesprzeć, na przykład balsamem do ciała.
1: Jakie stoją największe wyzwania przed Wami? 2 lata temu miała miejsce powódź.
2: Cały czas robimy wszystko, aby odbudować jeden z obiektów, obiekt Jan, który został najbardziej ucierpiał w powodzi w 2024 roku. Czekamy już na dofinansowanie, kończymy już wszystkie projekty, tak żeby rozpocząć odbudowę tego budynku. 62 miejsca, które są na tą chwilę jakby zablokowane i ci wszyscy kuracjusze, którzy chcieliby przyjeżdżać, nie mogą być w Janie, muszą być przenoszeni do innych obiektów i to jest taki dla nas najtrudniejszy moment, bo kuracjuszy bardzo dużo chce do nas przyjeżdżać, a dopóki nie odbudujemy tego miejsca, no to to się nie zadzieje. Ale mam nadzieję, że do końca 2028 roku obiekt Jan wróci do swojej światłości i będzie na nowo służył wszystkim kuracjuszom i gościom przyjezdnym z Polski, jak i zagranicy.
1: Tego życzymy, to wyzwanie. A jakie macie możliwości przed sobą? Czy planujecie rozszerzać swoją ofertę?
2: Cały czas poszerzamy swoją bazę leczniczą, czyli dokupujemy nowe wyposażenie, nowe wanny, hydromasaże, także że poszerzamy tą ofertę, ponieważ musimy iść też z duchem czasu, bo dzisiaj klient, a klient, który był 20 lat temu, potrzebuje czegoś innego. Natomiast działalność lecznicza cały czas idzie w tym samym kierunku, czyli narządy ruchu. To jest coś, co jest największą domeną i w czym się specjalizujemy. I w tym kierunku dokupujemy sprzęt leczniczy, aby mógł służyć wszystkim kuracjuszom. Zapraszam bardzo serdecznie do Lądka Zdroju, jak i do Długopola Zdroju z całego serca. Alicja Piwowar, prezes zarządu zdrowiska Lądek Długopole, spółka akcyjna. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie, a my podążamy do Domu Zdrojowego.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Leśne. Świdnica. Świdnica 98 i 1.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jak mija czas w sanatorium?
2: Fajnie, przyjemnie, miło.
1: A co pani najbardziej się takiego podoba?
2: Ja tu jestem drugi raz, już w dusznikach byłam ostatnio. Fajnie jest, super, fajna atmosfera, fajne zabiegi.
1: A z jakich zabiegów pani korzysta?
2: Basen, borowina, okłady borowinowe i taki masaż suchy na takim łóżku.
1: A pani?
3: No ja też. Gimnastyka w basenie, borowinę, fango i masaż suchy też.
1: Podoba się pani tutaj?
3: Tak, pierwszy raz jestem. I super miejsce, piękna okolica jest, dużo zieleni przede wszystkim i powietrze takie czyste.
1: Rozumiem, że pani tu wróci.
3: No na pewno, jak będzie okazja, to wrócę.
1: Jesteśmy w Lądku Zdroju, przy domu zdrojowym w parku. Państwo odpoczywają na ławeczce w słońcu.
4: O, na słoneczku, ponieważ wyszliśmy z zabiegów. Ja trochę na przykład zmarzłam. Byłam na basenie w Wojciechu, takim 30-minutowym. Tutaj ten basen, o którym wspomniałam, to jest interesujący z jednego punktu widzenia, że jest to 30 minut pobytu w basenie, w wodzie, gdzie w zasadzie nie rozmawia się ani nie pływa, tylko się kontempluje, doświadcza kontaktu z wodą, przyjemnym wnętrzem. Można medytować albo po prostu doświadczać kontaktu z wodą. Także to jest bardzo przyjemne. Z innych zabiegów, no to wodne kąpiele właśnie w wannach, hidromasaże, kąpiele perełkowe, no więc to jest oczywiście fantastyczne, takie spa na co dzień. Ogólnie jestem kuracjuszem bardzo zadowolonym.
1: Pani mąż także zadowolony?
5: Też jestem zadowolony i to bardzo. Jestem po prostu z tomi kolana, no i mam trochę ćwiczeń, no ale też z basenów, z hydromasaży też korzystam, no.
1: Ale jest czas na wspólne spacerowanie, a także siedzenie na ławeczce w przepięknym parku zdrojowym.
5: No nie tylko, bo jeszcze mamy swoje rowery i wykorzystujemy je po południu.
1: Super, i gdzie państwo już byli?
5: Na czeskiej stronie, Biła Woda, Złoty Stok, tutaj Lądek, Stronie Śląskie, no dużo już.
4: Ze 100 kilometrów przejechaliśmy chyba razem. Największa trasa 47 na raz, popołudniami. Mamy swoje rowerki tutaj.
1: Skąd państwo przyjechali?
4: Z Warszawy. Dolny Śląsk to uwielbiamy, także tutaj nie pierwszy raz jesteśmy. Z przydziału jeszcze dostaliśmy teraz, więc to fantastyczne. Cudowny jest. Dolny Śląsk jest przepiękny, cudowny. Inny niż inne regiony górskie w Polsce, więc ja uwielbiam. I Kłodzko piękne.
1: Skąd pani przyjechała?
6: Z Kujawsko-Pomorskiego, z Tucholi.
1: Jest pani tutaj komercyjnie, czy jest pani kuracjuszką?
6: Kuracjuszką z NFZ-u.
1: A jakie schorzenia pani się tu leczy?
6: Z wyrodnienia kręgosłupa i kolan.
1: A z czego pani korzysta?
6: Z różnych zabiegów, z krioterapii, z kąpieli w Wojciechu, z kąpieli z gimnastyką, po tym co jeszcze, hydromasaże i hydromasaż suchy, różne zabiegi. Te, które oferują, borowinka też.
1: No i jak? Jest pani zadowolona?
6: Ja bardzo zadowolona jestem.
1: Wróciłaby tu pani jeszcze, czy jest tu pani pierwszy raz?
6: Pierwszy raz jestem i chętnie bym wróciła.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

Wieńce dożynkowe, Misterium Chleba czy witacze dożynkowe, to wszystko pojawi się we wsiach, nie tylko dolnośląskich, ale my o tym powiemy, bo dożynki właśnie na Dolnym Śląsku trwają w najlepsze. Ten weekend możecie się bawić w wielu miejscowościach, a wystąpią m.in. Lady Punk, Czerwone Gitary, Andrzej Piaseczny, Zakopower i Big Cyc. Ponadto na scenach w regionie posłuchamy zespołów takich jak Wanda i Banda, czy Papa Dance, Vicky Gabor, a nawet Reni Jusis. I tych artystów jest wielu, wielu więcej. Warto zajrzeć na stronę wrocław.pl. Tam znajdują się szczegóły, a najbliżej Wrocławia będziemy mogli uczestniczyć w dożynkach w Siechnicach, Długołęce, Kątach Wrocławskich, Obornikach Śląskich czy na przykład Strzelinie. Na stronie znajduje się galeria plakatów i tam poszczególne atrakcje w różnych gminach. Na przykład zaglądam tutaj gmina Długołęka i powiat wrocławski. Zaczyna się już dzisiaj o godzinie 14. Tam wystąpi Letni Chamski Podryw, Akcent i doktor DJ Omen, nie doktor, a już jutro jeszcze o 15 zespół Rocky Chanka i Squeezer po 18.30. Na pewno będzie się wiele działo też atrakcji dla dzieci, tak myślę, bo to zawsze dmuchańce, jakieś przeróżne warsztaty i konkursy. Warto odwiedzić stronę wrocław.pl, tam znajdziecie szczegóły i może w jakiejś miejscowości nieopodal was właśnie dożynki trwają w najlepsze, a wy na przykład nudzicie się, więc jest okazja, by uczestniczyć w tym jakże ważnym święcie plonów. 5 minut pozostało do godziny 14. Słuchacie Radio Rodzina, a przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę po godzinie 15.30 wrócimy znowu na szlak uzdrowisk, dolnośląski szlak uzdrowisk. Bądźcie z nami.

Tam przepraszam was bardzo, dzisiaj już nie wrócimy na ten szlak, ale na pewno jeszcze po weekendzie, jutro będziecie mogli wysłuchać, a po weekendzie jeszcze wrócimy, by opowiedzieć o tym, bo warto o tych perłach Dolnego Śląska mówić nie w nieskończoność.

0: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. Ruszył krajowy trening reagowania. Będzie też apel o
1: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
0: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polak zatrzymany w Hiszpanii. Tamtejsza policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także porwanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji teraz ma zdecydować sąd. W 1400 miejscach w całym kraju rozpoczęły się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści uczą prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
3: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
2: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
3: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
0: Co ważne, udział w tych szkoleniach jest bezpłatny. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szybkim krokiem nadchodzi jesień, a wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły. Dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzena Boratyńska.
1: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
0: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, także czapkach czy butach. I to niekoniecznie muszą robić tylko dzieci. Powinien także to mieć każdy dorosły. Co ważne, takie odblaski powinny być noszone nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo.
5: Piękna, słoneczna sobota. To ostatnia sobota sierpnia, a może i ostatnia sobota lata. Mam nadzieję, że będzie jeszcze ciepło i to lato jeszcze będzie we wrześniu. We Wrocławiu aktualnie 25 stopni. Słonecznie, zachmurzenie jest niewielkie, natomiast momentami wieje dość porywisty wiatr z prędkością do 24 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo korzystne. Jutro warunki pogodowe bardzo zbliżone do tych dzisiejszych.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Wracamy na Dolnośląski Szlak Uzdrowisk. Teraz zajrzymy do Szczawna Zdrój, a następnie do Świeradowa. Bądźcie z nami, ta audycja Wakacje na Dolnym Śląsku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Na naszej wakacyjnej mapie dojechaliśmy do Szczawna Zdroju, do uzdrowiska, a ze mną jest prezes uzdrowiska.
2: Krzysztof Urbański.
1: Proszę powiedzieć o historii tego uzdrowiska. Jak to się wydarzyło, że tutaj powstało?
2: Mam jakby dwa elementy. Ten element historyczny i taki element, nazwijmy to, podań, jak to się zaczęło. Zaczęło się rzekomo od tego, że jeden z rolników, który hodował krowy tutaj na terenie Szczawna, zauważył, że te jego krowy piją ze strumyka wodę. No i zauważył, że dzięki tej wodzie, one lepiej funkcjonują. I to było takie podanie historyczne, od tego się zaczęło. Właśnie dlatego jedno z naszych źródeł ma nazwę Młynarz, właśnie w kontekście tej historii. A trochę chyba bardziej historycznie, no to rodzina Hochbergów, która tutaj zaczęła budować obiekty od domu zdrojowego, przez inne historyczne obiekty, choćby niedaleko w Dworzysku Szwajcarka. No i przed II wojną światową zarówno Szczawno Zdrój, jak i Sokołowsko to były dwa najbardziej ekskluzywne uzdrowiska w Europie. Zarówno ze względów na te walory właśnie lecznicze wody, ale też ze względu na specyficzny klimat. Przyjeżdżali tu ludzie z całej Europy. No i dalej to tak trwa. Już trochę w innej formule, ale mamy gości w zasadzie z całej Europy. Kuracjuszy w naszym uzdrowisku w Szczawnie jest około 400 na turnusie. Dodatkowo dochodzi jeszcze obie kazania naszej siostrzanej spółki, czyli sanatoriów dolnośląskich, kolejnych 100 kuracjuszy, czyli można powiedzieć, że 10% mieszkańców Szczawna, czy przebywających w Szczawnie, to kuracjusze.
1: Z całej Polski, czyli z jakich regionów najczęściej gościcie?
2: Najczęściej ze względów logistycznych z tych województw najbliżej nam. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy gości z całej Polski. Każdy z oddziałów NFZ-u może wysyłać swoich pacjentów do nas. Każdy z uzdrowisk ma swoją specyfikę dotyczącą tego, jakie schorzenia się leczy. Jeśli dana osoba ma akurat schorzenia czy zalecenia właśnie w takich obszarach, jak my leczymy, no to w zasadzie z drugiego końca Polski również można do nas przyjechać.
1: Co sprawia, że Szczawno Zdrój wyróżnia się na tle innych uzdrowisk?
2: No przede wszystkim nasza woda, jej parametry, to po pierwsze. Po drugie ten klimat, o którym mówiłem. A po trzecie jesteśmy jednym, jeśli nie najlepiej skomunikowanym uzdrowiskiem w Polsce. I to, za co cenią nas kuracjusze, to jest ta oferta popołudniowa. Bliskość wielu atrakcji turystycznych powoduje, że ten pobyt 3-tygodniowy w uzdrowisku bardzo szybko mija i to powoduje, że rzeczywiście kuracjusze chcą przyjeżdżać do Szczawna Zdroju.
1: Jakie schorzenia są najczęściej leczone u Państwa w uzdrowisku?
2: To zależy oczywiście. My leczymy i kwestie gastrologiczne, czyli żywieniowe, i kwestie rehabilitacyjne, ruchowe, kwestie dróg moczowych, więc ten zakres naszej oferty jest bardzo szeroki. No i oczywiście kwestie oddechowe, tak? Robimy inhalacje na bazie naszych wód, z których korzystają właśnie osoby mające problemy oddechowe.
1: Ile trwa taki turnus i jak wygląda w praktyce?
2: Turnus trwa 3 tygodnie. Minimalna liczba zabiegów to jest 54 zabiegi. W naszym przypadku jest to ponad 60. Zabiegiem jest też picie naszej wody, ponieważ ona ma jakby charakter leczniczy, to w zależności od tego, na co skieruje lekarz, to również ta woda może pomagać. To jest tak, że zaraz po przyjeździe jest spotkanie z lekarzem na bazie skierowania i na bazie wywiadu. Lekarz przygotowuje zestawienie zabiegów, no i potem kuracjusz z taką listą zabiegów codziennie albo idzie pić wodę, albo idzie na inhalację, albo idzie na masaż. Mamy kryokomorę jako jedni z nielicznych w tym regionie, więc no ale to już decydują jakby czynniki medyczne.
1: Woda jest symbolem Szczawna Zdroju. Jakie właściwości ma i czy wciąż odgrywa taką kluczową rolę?
2: Tak, no jakby na bazie wody to uzdrowisko powstało, to jest dla nas bardzo ważny przedmiot. My mamy, tak jak wspomniałem, 4 źródła. Z tych 4 źródeł 2 wody są nalewane, to jest Dąbrówka i Mieszko, jako wody lecznicze. Natomiast miks tych 4 wód daje nam właśnie Ankę, czyli naszą tą najbardziej znaną wodę. 2 miesiące temu, ten czas tak leci, zrobiliśmy nowy odwiert. Mamy już dostęp do 5. źródła. W tej chwili prowadzimy badania nad tą wodą. To 5. źródło to już jest woda niemineralna, to jest woda źródlana o niższych parametrach. Natomiast oczywiście woda mineralna ma wiele dobrych właściwości, ale nie każdy może i nie każdy powinien pić tą wodę, więc cieszymy się, że będziemy też mieli wodę źródlaną. W związku z tym ta nasza oferta będzie pełna. Każdy znajdzie coś dla siebie. W tej chwili projektujemy nowy zakład produkcyjny tej wody. wody. Mam nadzieję, że na koniec przyszłego roku ta nowa woda będzie już w sprzedaży.
1: Wspomniał pan, że nie każdy powinien pić. Jakie są wykluczenia?
2: No na przykład woda mineralna nie jest zalecana bardzo małym dzieciom, tak? Specjalnie są specjalne wody o obniżonej mineralizacji. No i też pewne parametry gastryczne. No nie każdemu ta woda służy. Co do zasady to jest bardzo zdrowa woda i wszystkim polecamy, no ale tak jak traktujemy to jako produkt leczniczy, to tak jak z innymi. No nie można przesadzać po prostu i tyle, także trzeba uwzględniać tą mineralizację. Anka ma bardzo wysoką mineralizację w Polsce. Za wodę mineralną uznaje się wodę o mineralizacji ponad 1000. My mamy 2700, więc prawie trzykrotnie więcej niż taka średnia woda mineralna, więc naprawdę tych minerałów zdrowych jest u nas sporo.
1: Wspomniał pan o odwiertach. Odwiert Młynarz, a odwiert Mieszko, Dąbrówka i Marta?
2: Nie odwiert, tylko źródła, bo to są cztery źródła. To jest naturalny wypływ. Mamy... Natomiast tak jak teraz robiliśmy odwiert mechaniczny, czyli przyjechała wiertnica i robiła odwiert, to tak ten dostęp do tych źródeł jest po prostu naturalny. Dąbrówka i Mieszko, które nalewamy, tak jak mówiłem, do butelek, one są nalewane ręcznie. Jeszcze na bazie instalacji poniemieckich. Cała ta instalacja jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. Świetnie to nadal

0: w uzdrowiskach, no ale w związku z demografią, w związku z tym, że żyjemy coraz dłużej, również w drugą stronę, czyli coraz starsze osoby do nas przyjeżdżają, żeby dotrzeć do uzdrowiska, trzeba być sprawnym fizycznie, w tym rozumieniu, że taki kurac już musi sam móc o siebie zadbać, sam pójść na zabiegi, więc to są aktywne osoby, to są osoby potrzebujące pewnej pomocy. Ja mogę podać taką ciekawostkę, że u nas w Polsce jeździ się po zabiegach, czy po jakby na jakąś rehabilitację po jakimś zdarzeniu, natomiast na przykład w Niemczech do uzdrowiska jedzie się przed zabiegiem. Niemcy sobie zbadali, że taka osoba przygotowana do zabiegu właśnie w sanatorium, później jej rekonwalescencja, rehabilitacja trwa krócej, więc troszkę odwrócony system, myślę, że bardzo rozsądnie. U nas to do zasady po jakimś zdarzeniu, nie częściej niż raz na rok, więc w zależności od tego, jak kto chce i jak kto lubi, w zasadzie co rok, co półtora roku może pojawić się w uzdrowisku.
1: Czyli faktycznie ten wiek się przesuwa.
0: Dokładnie tak, tak jak pani powiedziała, coraz młodsze osoby i coraz starsze osoby, myślę, że pełen zakres wiekowy, zresztą to widać chodząc po Szczawnie, że ten przekrój wiekowy jest dość szeroki.
1: W ostatnich latach właśnie coraz większą rolę odgrywa ta profilaktyka szeroko rozumiana. Jakie państwo przygotowali te programy lub pakiety profilaktyczne?
0: Myślę, że profilaktyka i to większe dbanie o zdrowie to jest jeden element, który powoduje, że to zainteresowanie uzdrowiskami jest rosnące, a drugi to demografia, to co powiedzieliśmy, średnia wieku po prostu rośnie i to zainteresowanie i zapotrzebowanie na usługi uzdrowisk też rośnie. W Polsce jest 47 miejscowości uzdrowiskowych. Co ciekawe, my w zasadzie nie konkurujemy ze sobą. To jest tak, że każdy z uzdrowisk ma swój kontrakt, swoją bazę łóżek i w ramach tej bazy po prostu przyjeżdżają do nas kuracjusze. Oczywiście jest pewna sezonowość. To jest tak, że w okresie letnim, tak jak na tym turnusie, nie mamy ani jednego wolnego pokoju. Troszkę słabiej jest w okresach zimowych. Natomiast u nas jest to o tyle dobrze, tak jak powiedziałem, ta atrakcyjność oferty turystycznej powoduje, że kuracjusze chcą do nas przyjeżdżać. Co do zasady jest tak, że jeśli kuracjusz ma schorzenia, które mogą być leczone w danym uzdrowisku i zwróci się do NFZ-u, że chce jechać w to konkretne miejsce, to prawie na pewno zostanie wysłany i wiemy, że wielu kuracjuszy prosi o to, żeby to skierowanie było właśnie do Szczawna.
1: Ciekawostki bądź legendy związane z tym miejscem?
0: Ja myślę, że kluczową ciekawostką i dość dobrze znaną, ale nie przez wszystkich, to jest to, że nasz dom zdrowiowy jest pierwowzorem Grand Hotel w Sopocie, a tak de facto to Grand Hotel w Sopocie był plagiatem naszego budynku. Była sprawa w sądzie zakończona ugodą z rodziną Hochbergów, ale to dom zdrojowy w Szczawnie Zdroju był tym pierwszym. Myślę, że tutaj mielibyśmy bardzo dużo osoby, które gościły. No, dom zdrojowy przed wojną był największym hotelem na Śląsku. Specjalnie został wybudowany przez rodzinę Hochbergów do goszczenia najważniejszych osób w Europie. Były to koronowane głowy, ale na mnie zawsze wrażenie robi, że tutaj jest bar nadal funkcjonujący z takim historycznym barem i przy tym barze siedział Winston Churchill, więc jak ktoś chce siedzieć w miejscu, w którym siedział Winston, to zapraszamy do Szczawna. Daisy była jego ciotką, stąd jego wizyty w Szczawnie Zdroju i w naszym regionie.
1: Jak wygląda ta codzienność w uzdrowisku?
0: No oczywiście oferujemy po pierwsze pełne posiłki, w zależności od diety bardzo tego pilnujemy, także to jest jakby pierwsza rzecz, mamy trzy posiłki. Zabiegi są generalnie do godziny 15. I w zależności od tego, tak jak wspomniałem, każdy z kuracjuszy ma swój plan zabiegów, swój harmonogram. No i po 15 to jest ta część wolna, właśnie to, co dla nas jest bardzo istotne, to zaplecze w postaci czy to Wałbrzycha, czy w ogóle Dolnego Śląska, bo rzeczywiście ci nasi kuracjusze przez te 3 tygodnie dosyć aktywnie spędzają czas. Ja mogę powiedzieć też, że ta liczba samochodów rośnie, że jednak coraz więcej osób przyjeżdża do nas samochodami, co powoduje, że rzeczywiście mogą zwiedzać i podziwiać zarówno Dolny Śląsk, Wałbrzych, jak i dalej. Wiemy, że nasi kuracjusze jeżdżą na wycieczki do Pragi, jeżdżą na wycieczki do Wrocławia i myślę, że to położenie Szczawna właśnie jeszcze podnosi tą atrakcyjność, bo rzeczywiście jest tutaj co robić. Nasi kuracjusze przyjeżdżają bardzo dobrze przygotowani. Oni już wiedzą dokładnie, co chcą zobaczyć i gdzie chcą pojechać. No i widać, że rzeczywiście ta ich aktywność jest dość spora. Natomiast no samo Szczawno przy tej swojej liczbie parków i otoczeniu powoduje, że ten pobyt 3-tygodniowy w Szczawnie mija bardzo przyjemnie. A myślę, że może mijać jeszcze przyjemniej, bo mogę zdradzić Państwu jako pierwszym. Właśnie o 12 otworzyliśmy oferty na rewaloryzację ogrodu domu zdrojowego. Wpłynęły 3 oferty. Przynajmniej 2 mieszczą się w naszym budżecie. Oczywiście sprawdzamy teraz dokumentację, ale prawie

0: Na pewno w ciągu miesiąca podpiszemy umowy i rozpoczniemy rewaloryzację Domu Zdrojowego, który mam nadzieję będzie tą najpiękniejszą i centralną częścią Szczawna-Zdroju.
1: Tak jak właśnie pan prezes powiedział, Szczawno-Zdrój to nie tylko leczenie, ale także atrakcje, miejsce wypoczynku. Jakie atrakcje by pan polecił?
0: To oczywiście Park Zdrojowy, Park Szwedzki, to oczywiście Wzgórze Gedymina z wieżą widokową, to już te trzy rzeczy na początek. Fantastyczne restauracje, mimo że nasi kuracjusze są przez nas karmieni, ale korzystają również z tych atrakcji. Nasza kawiarnia Daisy z fantastycznymi lodami, z fantastycznym tarasem, to już na początek. Jakbyśmy odjechali ciut dalej, no to w jedną stronę Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Park Sobieskiego z wieżą widokową, o, jeszcze w Szczawnie Chełmiec oczywiście zapomniałem, bo to jest część Szczawna. W drugą stronę oczywiście Palmiarnia Wałbrzyska, oczywiście Zamek Książ. Wiem, że nasi kuracjusze również często jeżdżą do Sokołowska, do Andrzejówki, i tu ciągle poruszamy się tak dosłownie w 15 minut od Szczawna, a oczywiście troszkę dalej, no to Wrocław i jego piękne zabytki, Góry Stołowe w jedną stronę, Karpacz Szklarska Poręba w drugą stronę, atrakcje czeskie właśnie, czyli Skalne Miasto na przykład. No myślę, że ciężko w te 3 tygodnie zobaczyć wszystko, ale to powoduje właśnie atrakcyjności Szczawna i tego regionu, że naprawdę jest tutaj co robić, niezależnie czy pogoda jest piękna tak jak dzisiaj, czy troszkę gorsza, bo zawsze znajdzie się taka atrakcja, której można podjechać i schronić się przed deszczem choćby.
1: To teraz zapytam o te najważniejsze plany rozwoju dla uzdrowiska. Już pan powiedział o tutaj rewitalizacji.
0: No chyba takim najważniejszym projektem to będzie remont zakładu przyrodoleczniczego, który uległ spaleniu w 2018 roku. Dzięki decyzji radnych wojewódzkich i zarządu województwa. Spółka otrzyma kolejne 21 milionów złotych, co pozwoli rozpocząć procedurę przetargową i wybrać wykonawcę. Mamy nadzieję, że wybierzemy tego wykonawcę do końca roku i w ciągu 2,5 roku zakład przyrodoleczniczy ruszy. Będzie to najpiękniejszy i najnowocześniejszy zakład przyrodoleczniczy w Polsce. Myślę, że to również dodatkowo jeszcze bardziej poprawi ofertę i atrakcyjność Szczawna-Zdroju. Tak jak wspominałem, nowa rozlewnia, nowa linia do rozlewu wody, to jest taki drugi projekt, no i te ogrody w Szczawnie-Zdroju. Natomiast duże zadanie czeka nas jeszcze w Jedlinie. Wybraliśmy wykonawcę wymiany okien w Domu Zdrojowym. Zaraz po tym będziemy kupować nowe meble i robić elewację tego budynku i mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócą kuracjusze również do Jedliny-Zdroju.
1: I na koniec, dlaczego warto do was przyjechać?
0: Bo jesteśmy jednym z najładniejszych, jeśli najładniejszym uzdrowiskiem w Polsce, bo mamy fantastyczną bazę zabiegową i fantastycznych pracowników. Mamy taką księgę pamiątkową, właśnie dzisiaj czytałem wpisy naszych kuracjuszy, bo jutro się kończy turnus i oni dzisiaj wpisują i właśnie ta jakość zabiegów i ta opiekuńczość pracowników uzdrowiska jest bardzo wysoko ceniona. Także serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w stanie zająć się Państwa zdrowiem, jesteśmy w stanie zapewnić Wam bardzo atrakcyjny pobyt. Myślę, że warto, a jak jeszcze dodatkowo można usiąść tam, gdzie siedział Winston Churchill, to myślę, że nie trzeba dodatkowej zachęty.
1: O uzdrowisku mówił prezes Krzysztof Urbański. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Nazywam się Mariola Szczęsna, pełnię funkcję wiceprezesa zarządu uzdrowiska Świeradów, który należy do Polskiej Grupy Uzdrowisk. Mieścimy się, nasze biuro, przy samym pięknym domu zdrojowym w Świeradowie. To jest centrum. Każdy, który przyjeżdża do Świeradowa, do miasta uzdrowiskowego, musi i na pewno odwiedza nasz dom zdrojowy. To jest nasza perełka. Tym szczycimy się my jako uzdrowisko. I tym szczycą się też włodarze miasta Świeradów Czerniawa i tym szczycą się mieszkańcy samego Świeradowa. Myślę, że każdy, kto przyjeżdża na Dolny Śląsk, ale i też Dolnoślązacy, bo nie wszyscy Świeradów odwiedzili. Bywa nawet często, że którzy mieszkają w okolicznych miastach, miasteczkach dookoła byłego województwa jeleniogórskiego i jeszcze w Świeradowie nie byli. Także zachęcam, ponieważ mamy tutaj nie tylko tą piękną historię uzdrowiska, starego uzdrowiska, ale mamy tutaj piękny klimat. Świeradów-Zdrój jest uznawany jako Dolina Młodości i to już daje do myślenia.
2: Chciałabym nawiązać do pewnej legendy, która wiąże się z lekarzem i z żabą a propos młodości i właściwościach wód, które mamy w Świeradowie.
1: Tutaj mówi się właśnie, nawiązując do tej legendy, do właściwości wód radonowych. Właśnie u nas w Świeradowie nasze uzdrowisko jako jedno z dwóch w Polsce posiada takie wody i te wody według niektórych badaczy mają właśnie takie właściwości, które jak gdyby zatrzymują młodość, czyli młodość komórki, bo jeżeli komórki się nie starzeją, no to oczywiście i organizm się nie starzeje. My tutaj jeszcze oczywiście opowiadamy, że młodnieje się. Jest takie przypowiedzenie, tutaj nasi przewodnicy jak opowiadają o Świeradowie Zdroju, to się mówi, że każdy, kto skorzysta z kąpieli bądź innych jakichś zabiegów z wód radonowych, no to przede wszystkim panie są zawsze rady, a panowie czynni. Z tego powodu jest uśmiech i radość naszych tych odwiedzających. Jest to takie bardzo miłe. Ludzie lubią słuchać naszych legend. Po tym idą oczywiście w domu zdrojowym do pijalni i tam piją nasze wody, które odmładzają.
2: Woda mineralna, wody radonowe, zarówno kąpiele, ale też inhalacje. Powiedzmy, jaki jest profil kuracjuszy, którzy przyjeżdżają do waszego uzdrowiska?
1: Leczymy u nas choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, to właśnie poprzez inhalacje. Leczymy wszystkie choroby związane z chorobami ogólnoustrojowymi poprzez właśnie picie tych naszych wód, poprzez kąpiele. Leczymy również wady głosu. Tutaj mówię o takich pacjentach jak właśnie nauczyciele, którzy pracują cały czas głosem, jak właśnie pracownicy radia czy telewizji, jak aktorzy.
2: Jakie słynne nazwiska? Macie takich stałych gości?
1: Wie pani co, ja jeszcze tej listy nie przejrzałam. My takiej listy nie mamy, ale jest taka lista u państwa, którzy gdzieś tutaj kiedyś zbierali w starym domu zdrojowym, tak się nazywa ten budynek i właściciele mają taką listę. W sierpniu chcemy zrobić tutaj u nas taką małą wystawę właśnie w domu zdrojowym przy udziale właśnie tych właścicieli starego domu zdrojowego, którzy mają nam to użyczyć. Chcemy pokazać, kto do nas, do Świeradowa przyjeżdżał. Mówimy tutaj od momentu, kiedy to uzdrowisko działało. To nie mówimy tylko tu i teraz. I jeszcze chcemy pokazać różnego rodzaju artefakty związane z tym, czyli meble, naczynia, pijałki. Takie rzeczy mają ci państwo zgromadzone. My niestety tego nie mamy. Nasz dom zdrojowy, ten obecny, no nie wiem, czy został spustoszony i przez kogo, takich informacji nie mamy. Ale czerpiemy z tych innych źródeł, więc chcemy to naszym turystom i klientom i pacjentom pokazać.
2: A propos pacjentów, tu możemy jeszcze wrócić na moment do tego profilu lecznictwa. To są też choroby związane chociażby z reumatyzmem.
1: Tak, jeżeli chodzi o choroby reumatoidalne, to mamy u nas wspaniałych lekarzy i leczenie tych chorób w szpitalu Goplana. Prowadzimy też leczenie biologiczne, mamy program lekowy. To jest nowa metoda leczenia i jest ona bardzo dobra, jest ona skuteczna i stąd też u nas właśnie ten szpital Goplana jest oblegany przez pacjentów z tymi chorobami.
2: Z całej Polski?
1: Oczywiście z całej Polski. No niestety nie mogą skorzystać z tego na razie póki co inni, bo nie jest to szpital komercyjny, tylko jest opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I z całej Polski rzeczywiście przyjeżdżają tutaj pacjenci.
2: Dlaczego? Co ich tutaj przyciąga?
1: No na pewno właśnie przyciąga ich to, że to jest wyjątkowe miejsce, że stąd wyjeżdżają zdrowsi, że mamy ten nowy program lekowy i specjalizujemy się właśnie w leczeniu chorób reumatoidalnych. Są dobre skutki i chyba to. No i klimat przede wszystkim. Ten Świeradów jest naprawdę wyjątkowy. Ja mimo tego, że mieszkam w Lwówku Śląskim, jestem zachwycona i odkrywam na nowo ten Świeradów. On jest piękny, ten klimat tutaj jest inny. Bym powiedziała, że może nie dla każdego jest ten klimat, ponieważ ktoś, kto choruje na przykład na serce, to musi się przyzwyczaić do tego powietrza, musi się zaaklimatyzować, więc nie każdemu to może pasować, ale na pewno jest to klimat dobry.
2: Czy państwo mają własną serię kosmetyków? To dosyć częsta praktyka w uzdrowiskach polskich dolnośląskich.
1: Ależ oczywiście mamy najlepsze kosmetyki Terra Spa. Są to kosmetyki, które są robione na bazie borowiny oraz na bazie miedzi. Najnowsza seria. Są to tak naturalne, że je po prostu jak się kupuje trzeba szybko zużyć. One nie mają żadnej chemii. To jest produkt naturalny dla ludzi, którzy mają na przykład jakiekolwiek uczulenia, jak najbardziej polecane. Kosmetyki świerkowe na bazie borowiny. Borowina ma bardzo dużo właściwości. Ona jak gdyby rozgrzewa i oczyszcza nasz organizm. Stąd też robimy te nasze okłady borowinowe z leżakowaniem. To jest specjalna procedura. Ale polecam też najnowszą linię kosmetyków na bazie miedzi. Miedź ma moc taką antybakteryjną. Jej stosowanie jest dla nas też taką zachętą, żeby u nas stosować miedziane wanny. Mamy taki pomysł właśnie, żeby tam, gdzie są kąpiele robione, czy to borowinowe, czy radonowe, żeby stosować wanny miedziane i mamy już to w swoim projekcie, żeby właśnie przy modernizacji je stosować. Także zachęcam serdecznie. No i ważna rzecz, że nasze kosmetyki pod koniec ubiegłego roku zajęły pierwsze miejsce jako produkt z Polski, tak? Jako pamiątka z Polski. Także to dla nas jest bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Polecamy. Można kupić je przez internet, można kupić je u nas w Świeradowie, właśnie w Domu Zdrojowym.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jak pani ma na imię?
2: Klaudia.
3: I? Tomek.
1: Skąd przyjechaliście?
3: Z Włocławka.
1: Dlaczego akurat Dolny Śląski i Świeradów?
3: A to tak wyszło spontanicznie. Chyba patrzyliśmy, na gdzie możemy wyjechać z dziećmi. Jak widać, wiele rodzin z dziećmi tutaj przyjeżdża. Dużo atrakcji.
2: Spodobało nam się. Tak jak właśnie patrzyliśmy atrakcje, to właśnie zdjęcia, to tutaj te miejsca nam się bardzo spodobały. I też taki spokój chyba. Stwierdziliśmy, że nie chcemy gdzieś tam jakieś takie zatłoczone miejsce jechać, tylko coś takiego spokoju trochę szukaliśmy.
1: A gdzie w tym momencie jesteśmy?
2: Zabytkowa pijalnia wód.
1: Próbowaliście już tych wód?
3: Tak właśnie skończyliśmy. Pyszne.
1: Podobno się od tego młodnieje, tylko nie wiem, ile trzeba wypić.
2: Ciekawe, bo może codziennie by trzeba było w takim kubku.
1: Co jeszcze państwo mają w planach na najbliższe dni?
2: W zasadzie mieliśmy już kolejką, jechaliśmy. No dzisiaj tutaj właśnie zwiedzamy miasteczko, a jutro chyba taki odpoczynek przy hotelu. Jechaliśmy przez miasteczka Gryfów Śląski, Lwówek Śląski. No, nam się bardzo podobały, nie? Takie malutkie.
3: I miasteczko coś ryje.
2: Złota ryja. Tak, też fajne.
3: Super. No. Miasteczko bardzo ładne. Bardzo, bardzo nam się podoba.
1: Dzień dobry. Czy zechciałbym pan się podzielić wrażeniami do radia? Ja mam na imię Daria, jestem z Radia Rodzina.
4: Dobry,
1: z Wrocławia.
4: Witam. Z Wrocławia?
1: Tak, a pan?
4: Jestem z Wrocławia. No proszę, taki świat drogi przyjechaliśmy, żeby się spotkać.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego Świeradów Zdrój?
4: Dlatego, że przyjechałem do sanatorium. Pierwszy raz. Pierwszy raz i do Świeradowi. Zdrowie było i będzie, nie? Ale trochę kiedyś się pogorszyło, w związku z tym trzeba przyjechać. Zalecenie lekarza.
1: To już zaczął pan zabiegi?
4: Tak, teraz wodę, wypiłem wodę. No to 600 gram codziennie. Prawie długo żyje, ale od tego torfu, co jest, od tego błotka się żyje ponad 100 lat. I jak się śpi na tym, to człowiek wydziela ciepło i na podstawie tego ciepła wchłaniał właśnie to tak z tej borowiny, bo to borowina to jest torf. I on musi mieć te własności prozdrowotne.
1: To pan już jest po kilku zabiegach, czy dopiero zacznie?
4: Dzisiaj jest pierwszy dzień. Tak, pierwszy. Pierwszy dzień i pierwsza w życiu taki w tym Świeradowie.
1: Jak się panu podoba?
4: No jest ładnie, jest ciekawie. No to dopiero pierwsze wrażenia, bo pierwszy raz tutaj. Wczoraj byliśmy na moment, a dzisiaj tak na duży. Byłem właśnie tutaj się napić wody i podbić właśnie ten zabieg.
1: To dużo zdrówka życzymy.
4: Dziękuję wzajemnie.
1: Drodzy państwo, jesteśmy dzisiaj w Świeradowie Zdroju. Mieści się tutaj przepiękne uzdrowisko z zabytkową też architekturą. Myślę, to co przyciąga, na pewno zwraca uwagę, to jest ta hala spacerowa, którą można też podziwiać na wielu filmach, fotografiach. Jest gdzie odpoczywać, jest gdzie się regenerować.
5: Tak, każdy, kto przyjeżdża do Świeradowa, do hoteli, które tutaj powstają jak grzyby po deszczu, to przychodzą do naszego starego domu zdrojowego, tutaj właśnie, żeby się napić tej wody, ponieważ my, szanowni państwo, jako uzdrowisko Świeradów, jesteśmy jedynym właścicielem, posiadamy koncesję na korzystanie z wód leczniczych. Żaden inny obiekt, żaden inny podmiot nie ma takiej koncesji, więc nie ma prawa nawet mówić, że leczy wodami radonowymi. To jest bardzo ważne, ponieważ turyści przyjeżdżając do Świeradowa myślą, że wszędzie, gdzie nie pójdą do którego obiektu, to tam z tego korzystają. Nie. Korzystają z klimatu, bo no, tego się nie da podzielić. Natomiast wody radonowe, krzemiste, żelaziste są w naszym posiadaniu i tylko w Domu Zdrojowym, w Szpitalu Wacław, w Goplanie, w Zakładzie Przyrodoleczniczym Borowina, tam mogą z tego skorzystać. Natomiast pozostałe, i owszem, ja tutaj nie mówię, że nie są robione zabiegi w innych obiektach, nie naszych uzdrowiskowych, ale nie są wykorzystywane tam wody lecznicze świeradowskie.
1: Pacjenci, kuracjusze mogą tu przyjechać w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale też prywatnie, jeżeli chcą skorzystać z różnego rodzaju zabiegów, chociażby z palety odnowy biologicznej. Co cieszy się największą popularnością?
5: Mamy u nas w Domu Zdrojowym spa. Oczywiście każdy podmiot u nas tutaj w Świeradowie bazuje na spa, prawda? Ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby się zrelaksować. Natomiast my komercyjnie możemy również ludzi leczyć w tym spa. Mamy na przykład Mercedesa wśród fal uderzeniowych, które leczą ból. I to mamy właśnie u nas w naszym spa w Domu Zdrojowym.
1: Tutaj pani prezes trafiła, bo mam ostrogę piętową.
5: Absolutnie można przyjechać i u nas spróbować tego nie tylko do relaksu, ale właśnie do leczenia bólu i leczenia takich przypadłości, o których pani mówi. Polecamy to sportowcom, biegaczom, tym, którzy mają jakiekolwiek urazy związane właśnie z nie wiem, chodzeniem, bieganiem, czy nawet skręceniami. Także tutaj w Domu Zdrojowym, w naszym spa można połączyć to wszystko, czyli leczenie z relaksem, z ciszą, spokojem i upajać się tym pięknym miejscem.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto powiedzieć, bo często pensjonariusze, kuracjusze przyjeżdżają do dolnośląskich uzdrowisk, żeby kogoś zapoznać. Temu sprzyjają na przykład dancingi. Czy w Świeradowie jest też taka tradycja?
5: Jest taka tradycja. Oczywiście tutaj jest, już powstała taka anegdota, ponieważ niedawno zrobiliśmy zabawę dla pracowników uzdrowiska. Była to cudowna zabawa, przyszło około 140 osób, naszych pracowników, emerytów, którzy kiedyś tutaj pracowali. Cudowna impreza, cudowna zabawa. Inni, którzy wiedzą, że są tutaj te dancingi, wręcz zaczęli bronić uzdrowiska Świeradów, że przecież no komu można zabronić? Chory też ma prawo do troszeczkę szczęścia. Ruch to zdrowie, wszyscy o tym wiemy. Te dancingi są organizowane, ale nie przez nas. Nie my organizujemy. One są oczywiście w Domu Zdrojowym, z tym, że jest firma, która wynajmuje naszą salę i restaurację Bohema i tam sobie w ramach swojej działalności takie dancingi organizuje. Chodzą tam pewnie nasi kuracjusze, ale my nie mamy tylko, tak jak już tutaj wspominaliśmy, kuracjuszy z NFZ-u czy z ZUS-u, ale mamy też komercyjnych, więc jak najbardziej korzystają oni, ale korzystają też ludzie z zewnątrz, z innych obiektów.
1: Jak chcieliby Państwo rozszerzyć jeszcze ofertę? Czy są takie pomysły i plany?
5: Pomysłów mamy dużo, ale naszym największym wyzwaniem teraz jest poprawienie naszej infrastruktury. Przed nami jest modernizacja zakładu przyrodoleczniczego Borowina, który jest w opłakanym stanie i tutaj właśnie jesteśmy na etapie zakończenia koncepcji, przygotowania projektu. Zmieni się dużo, trzeba zmienić infrastrukturę. Jest to specjalna infrastruktura do odprowadzania borowiny. Borowina jest taką konsystencją, która musi mieć specjalne kanalizacje, musi mieć specjalne instalacje, ostojniki. Tego nie można zrobić w każdym obiekcie, więc po to zostało wybudowane tutaj, jak powstawało uzdrowisko, ten zakład przyrodoleczniczy. W tym zakładzie podstawą są okłady borowinowe całościowe. Nikt tutaj w Świeradowie ani w okolicach takich okładów całościowych nie robi, bo właśnie nie ma tej infrastruktury, więc nie ma co zrobić z tą borowiną, jak ją dostarczyć, jak ją zebrać, jak ją odstawić. My to musimy też naprawić, ponieważ ta infrastruktura już jest bardzo przestarzała. Trzeba poprawić warunki pracy też dla naszych fizjoterapeutów i to robimy. My nie możemy tego przenieść gdziekolwiek. Ja myślę, że to jest nasze najważniejsze zadanie. Co jeszcze? Chcemy poprawić, dostosować do wymogów teraz naszych kuracjuszy, tych, którzy kupują sobie wypoczynek w Domu Zdrojowym, żeby pozostałe pokoje, które nie są dostosowane do dzisiejszych standardów, żeby je dostosować. To są nasze wyzwania. No, mamy jeszcze pomysł taki, żeby oczywiście wyremontować drugi zakład przyrodoleczniczy Wacław, ze szpitalem Wacław, który właśnie leczy tam wodami radonowymi. Tam też jest stara infrastruktura. To wszystko na dzień dzisiejszy jest przestarzałe, spełnia oczywiście swoje warunki lecznicze, ale już nie takie estetyczne, jak powinny być. Jest tutaj wyjątkowy klimat, wyjątkowi ludzie, wyjątkowe miejsce. Tutaj trzeba przyjechać do Domu Zdrojowego, napić się dobrej wody i wyjechać dużo, dużo młodszym i piękniejszym.
1: I my się pod tym apelem podpisujemy. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie, zapraszam.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Już kilka minut pozostało do godziny 15, a o godzinie 15 na antenie Radia Rodzina koronka do miłosierdzia Bożego. Zapraszam, by za pośrednictwem fal radiowych naszej stacji łączyć się we wspólnej modlitwie.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: choćby jednego elementu odblaskowego.
1: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż, Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polak zatrzymany w Hiszpanii. Tamtejsza policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także

0: polowanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji teraz ma zdecydować sąd. W 1400 miejscach w całym kraju rozpoczęły się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści uczą prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
2: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
1: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
2: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
0: Co ważne, udział w tych szkoleniach jest bezpłatny. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szybkim krokiem nadchodzi jesień, a wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzena Boratyńska.
4: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
0: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, także czapkach czy butach. I to niekoniecznie muszą robić tylko dzieci. Powinien także to mieć każdy dorosły. Co ważne, takie odblaski powinny być noszone nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo.
5: Ostatni sierpniowy weekend okazuje się bardzo ciepłym. Dziś na Dolnym Śląsku maksymalnie 25 stopni i popada gdzieniegdzie lokalnie, m.in. w Jeleniej Górze. Natomiast jutro jeszcze cieplej, bo 28 stopni będzie na Dolnym Śląsku. Pochmurne niebo będzie ustępować słońcu przez większość dnia. Popada również jedynie lokalnie. Uważajmy natomiast na dość porywisty wiatr zarówno dzisiaj i jutro.

Już 30 minut po godzinie 15. Pięknie słońce tutaj wpada do naszego studia na Ostrowie Tumskim. Przy mikrofonie Judyta Exner. Jestem z wami do godziny 18 na naszej antenie Tras Lemon.

0: Ale optymistycznie się zrobiło na naszej antenie. To Kasia Kowalska, 20 minut pozostało do godziny 16, a ja z taką małą przypominajką przychodzę a propos jutrzejszego wydarzenia we Wrocławiu. To męski spacer organizowany przez Men Corner, taką wrocławską inicjatywę, która skupia mężczyzn, by rozmawiać, jak sami organizatorzy mówią, na tematy ważne, spotykać się zarówno w kręgu, jak i w formie takiego spaceru. W studiu naszego radia rozmawialiśmy na ten temat z Maciejem Oleksym i Wojtkiem Mrozem, którzy właśnie organizują się w ramach Men Corner i już jutro odbędzie się kolejny spacer, tym razem w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Zapytaliśmy o pomysł na wspólne spacery i rozmowy na tematy ważne. Jak on powstał, jak się zrodził?
1: On się narodził i z jednej strony z takiego doświadczenia indywidualnego, że po prostu dużą wartością dla mnie i dla Maćka było to, że co jakiś czas się spotykaliśmy na spacer i to była taka przestrzeń, że mogliśmy ze sobą porozmawiać i omówić rzeczy po prostu dla nas ważne. Ważne było, że byliśmy w ruchu, ważne było to, że mieliśmy na siebie uważność i ważne było to, że byliśmy na żywo. No i zrobiliśmy sobie taką praktykę, żeby rzeczy, które czasem się daje pod dywan, nie dawać pod dywan, je wnosić do rozmowy, do kontaktu i to nam na tyle dużo dawało, że zaczęliśmy w którymś momencie się tym dzielić, można powiedzieć, no bo wydarzenie, które wymyśliliśmy, czyli męski spacer, to jest taki event, w którym rzeczywiście dajemy kontekst, przestrzeń do tego, żeby mężczyźni mogli się spotkać i ze sobą porozmawiać.
0: Maciej Oleksy mówi z kolei, że podczas spacerów dzieje się magia. Paradoksalnie łatwiej jest bowiem otworzyć się przed kimś, kogo nie znamy.
2: Mężczyźni mają problem z podzieleniem się tymi trudnymi tematami, za którymi idą emocje, dzielenie się tymi emocjami. Czy to emocje strachu, gniewu, czy jakiegoś smutku. I tutaj pojawia się taka okazja na spacerze męskim, że dajemy okazję do spotkania ludzi, których w zasadzie nie znamy i jest to łatwiejsze dla tych facetów, którzy przychodzą do tego, no właśnie, żeby się podzielić. To jest czasem zaskakujące, nie? Że żyjemy z kimś długo, mamy bliskich znajomych, okazuje się, że do tej osoby, do której nam trochę dalej, no po prostu jej nie znamy, dzieje się jakaś taka magia, że nagle coś się otwiera.
0: Warto wspomnieć tutaj, że z psychologicznego punktu widzenia regulacja i kojenie układu nerwowego zachodzi przy udziale drugiej osoby, a trudniej jest to zrobić samemu, mówi Wojtek Mróz, który jest także psychologiem. Spacery nie są jedynie dedykowane mężczyznom w kryzysie lub zmagającym się z problemami. Jest to miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą się czymś podzielić. Spotkanie rozpoczyna się i kończy w kręgu, a każdemu spacerowi towarzyszy zaproponowany przez organizatorów temat. Najbliższy spacer już jutro w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu o godzinie 18. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Men Corner, Corner pisane przez C, bądź na Facebooku właśnie pod tą samą nazwą Men Corner. Ja serdecznie zapraszam.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

kto ma ochotę dzisiaj potańczyć, tak tanecznie się zrobiło na naszej antenie, jest szansa, by przeżyć gorączkę sobotniej nocy albo nawet sobotniego wieczoru. Dzisiaj ostatnia potańcówka we Wrocławiu. To jest potańcówka pod gołym niebem, pod pręgierzem dokładnie. I zatańczymy tu zarówno solo w parach, jak i w grupie, a tym razem to będzie country. Na początku pokaz tańca, lekcje i układy country w wykonaniu dwóch grup. Dance Country Senior oraz Kantan, informują organizatorzy, a potem taneczne hity właśnie do tańczenia solo w parze i w grupie. Wszystko zaczyna się o godzinie 18 i potrwa do godziny 22. To będzie nasze ósme i ostatnie spotkanie w tym sezonie, więc tym bardziej nie może Was zabraknąć. Od godziny 18 czeka na Was muzyka, taniec i wspólna zabawa solo w parach w grupie, a na zakończenie jak zawsze zatańczymy Poloneza. Pożegnajmy wakacje w rytmie muzyki, pisze Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, organizator tego wydarzenia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Na zegarach minęła godzina 16. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 25 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Wieje momentami dość porywisty wiatr. Zachmurzenie nie jest co prawda duże, a szansa na opady niemal zerowa. Jutro jeszcze cieplej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Maksymalnie 28 stopni. Raczej to będzie piękny, słoneczny dzień. Opadów deszczu możemy się spodziewać od poniedziałku. Może i we wtorek także popada.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Trzy minuty po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Piękne sobotnie popołudnie. Na Dolnym Śląsku słonecznie, we Wrocławiu jeszcze cieplej, bo najcieplej. A temperatura będzie już teraz tylko spadać. My dostarczamy dobrych wrażeń muzycznych. Za nami też długa audycja, wakacje na Dolnym Śląsku. Ale kto nie zdążył, mam dobrą wiadomość. Jutro serwujemy właściwie tę samą wyprawę dolnośląskim szlakiem. Dolnośląskim szlakiem, takim pełnym zagadek dotyczącym różnych ciekawych ośrodków, gdzie możecie podreperować swoje zdrowie. Więcej teraz nie będę zdradzać, o tym jeszcze powiem za chwilkę.
3: Mały, jak każdy, kto ma jaźń sięgający.

Tam, gdzie dom, to Kasia Kurzawa na antenie, Kurzawska na antenie Radio Rodzina, już 9 minut po godzinie 16. Ta godzina do godziny 17 będzie wypełniona różnymi polecajkami, co ciekawego dzieje się między innymi we Wrocławiu, a zaczniemy teraz od lata na pergoli. To już dzisiaj ostatnia szansa, aby zakosztować dzisiaj i jutra tego, co tam się dzieje. Dzisiaj jeszcze przed nami wystawa modeli i makiety kolejowej do jutra, do 30 sierpnia, a już jutro rodzinna niedziela w ramach lata na pergoli i tutaj mamy spacer filmowy po wytwórni filmów fabularnych, która jest częścią, można powiedzieć, tego kompleksu, zwiedzanie hali stulecia z przewodnikiem oraz atrakcje dla dzieci, m.in. malowanie buziek i warkoczyki, jak piszą organizatorzy. Więcej informacji znajdziecie na stronie hali stulecia, tam w zakładce lato na pergoli na pewno więcej informacji znajdziecie, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, wymagane jedynie są zapisy właśnie na te spacery i zwiedzanie.

pewno ciepło, bardzo przyjemnie. Kto nie zna Parku Południowego, na pewno warto go odwiedzić też ze względu na piękną wodę, taką, którą można podziwiać, której można doświadczyć, ale też jest tam wspaniały plac zabaw. Niedawno przeszedł rewitalizację, zupełnie nowa odsłona, także dzieci na pewno będą zadowolone. Ten koncert już jutro o godzinie 17:00. Szczegóły na stronie wrocław.pl. Tam za pośrednictwem tej strony także możecie dowiedzieć się więcej informacji o biletach.

A może marzyliście o spływie kajakowym? To też pomysł na ten weekend. Najbliższy spływ we Wrocławiu, Widawą, z mostu widawskiego do Lasu Rędzińskiego już jutro. Start o godzinie 10. Czas spływu to 4-5 godzin. Trzeba sobie zarezerwować, a po spływie wspólne ognisko, kajaki dwuosobowe. To taki dosyć niski poziom trudności, odpowiedni dla początkujących kajakarzy lub właśnie rodzin z dziećmi, jeśli chcielibyście pierwszy raz ze swoim maleństwem albo maluszkiem wybrać się na taki spływ. No to może być propozycja dla Was. Więcej na informacji na stronie wrocław.pl albo kajaktours.pl.

A może macie ochotę zwiedzić Wrocław w zupełnie nowy, nietypowy sposób, bo już go znacie wzdłuż i wszerz, ale zapewniam was, że tak o zwiedzaniu Wrocławia jeszcze nie myśleliście. Przygoda przyjeżdża pociągiem Spacer Szlakiem Najstarszych Wrocławskich Dworców Kolejowych. Organizuje go Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK, oddział we Wrocławiu, i podczas spaceru odwiedzimy zachowane historycznie budynki dworców znajdujące się w centrum Wrocławia. Poznamy ich historię, dowiemy się, dlaczego powstały w tak niewielkiej odległości od siebie, i w trakcie wycieczki zostanie również przybliżona historia wrocławskiej kolei oraz jej wpływ na rozwój miasta. Spacer poprowadzą Janina Siesicka oraz Marta Kłosowska, a trasa będzie przebiegać od dworca Świebockiego. Dworzec Marchijski będzie następny, przejście wzdłuż estakady kolejowej, dworzec główny, ulica Małachowskiego, dworzec górnośląski. Czas trwania wycieczki to około 2,5 godziny, a punkt startowy to fontanna przed dworcem Świebockim. Wstęp jest wolny, godzina rozpoczęcia 10, to już jutro, także może niedziela właśnie takim szlakiem kolejowym we Wrocławiu warto rozważyć taki sposób zwiedzania. To myślę, że taka ciekawa alternatywa dla klasycznego spacera. Mamy tutaj wytyczoną marszrutę, właśnie kolej będzie nas prowadzić. Więcej informacji na stronie wrocław.pl.

A jeśli chcecie aktywnie i rodzinnie zakończyć wakacje we Wrocławiu, warto zajrzeć już jutro na Polanę Karłowicką. Od godziny 12 czeka tam finał akcji Wakacje z Wrocław.pl. Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, gry, quizy, warsztaty, zabawy, strefy miejskie i ekologiczne, a także dmuchane atrakcje, co bardzo ważne dla najmłodszych, i malowanie twarzy. Można przyjść z rodziną, znajomymi, a nawet z czworonogami. Wstęp jest bezpłatny, więcej informacji na wrocław.pl i tam również odsyłam Was po więcej inspiracji, jak można spędzić ten ostatni wakacyjny weekend.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Minęła godzina 17. Przy mikrofonie Judyta Exner, a we Wrocławiu 25 stopni, słonecznie, wieje wiatrem, momentami może być dosyć porywiste, ciśnienie atmosferyczne niskie, może czas na kolejną filiżankę kawy, już taką późno popołudniową, albo herbaty. Jakość powietrza dobra, warunki biometeo, warto spędzić to popołudnie na świeżym powietrzu. Temperatura będzie już teraz tylko spadać, ale jutro jeszcze cieplej, maksymalnie 28 stopni na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu.
2: Reklama.
3: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
2: Reklama.
0: Radio Rodzina.

3 minuty po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Exner. Mam nadzieję, że korzystacie z tego pięknego popołudnia słonecznego we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Może to już ostatki lata. Powietrze już pachnie jesienią wieczorami, więc warto na pewno korzystać. My zapraszaliśmy Was wczoraj na kąpielisko. Mam nadzieję, że nasza słuchaczka teraz się cieszy gdzieś kąpiąc się. Ja wczoraj również na Morskim Oku. To chyba było ostatnie spotkanie z wodą tego roku. Przynajmniej na zewnątrz.

A już teraz zapraszam Was na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. To taka muzyczna podróż w czasie. Już teraz na naszej antenie dowiemy się, co wydarzyło się w muzyce, a jest związane z dzisiejszą datą.

29 sierpnia 1945 roku w Kaliszu urodziła się Zdzisława Sośnicka, piosenkarka i kompozytorka. Zadebiutowała w 1963 roku na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Później była laureatką wielu festiwali, m.in. w Bułgarii, Japonii, Niemczech i Austrii.

W 1999 roku niemiecki wokalista włosko-urugwajskiego pochodzenia Lou Bega zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką Mambo No. 5.

29 sierpnia 1987 roku piosenka Never Gonna Give You Up, debiutancki singiel Ricka Astleya, rozpoczął 5-tygodniowe przewodzenie na brytyjskiej liście przebojów.

1958 roku na świat przyszedł Michael Jackson. Wokalista, kompozytor i tancerz. Uważany za jednego z największych artystów współczesnej muzyki rozrywkowej.

W 1957 roku w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski, muzyk, kompozytor, lider zespołu Republika. Równolegle prowadził solową karierę jako obywatel GC oraz Grzegorz z Ciechowa.

29 sierpnia 1924 roku urodziła się Dinah Washington, wokalistka jazzowa. Największy rozgłos zyskała w latach 40. XX wieku, współpracując m.in. z zespołem Lionela Hamptona. Charakterystyczne dla jej stylu były inspiracje czerpane z muzyki bluesowej i gospel.

0: już teraz czas na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą. Przygotowała je dla Was Ilona Baran.
1: Dzień dobry. Dziś jest 29 sierpnia. Do końca roku pozostaje 124 dni. W 1513 roku król Zygmunt I Stary utworzył województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie. W 1930 roku prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory do Sejmu na 16, a do Senatu na 23 listopada. W 2017 roku Sebastian Karaś jako pierwszy w historii przepłynął wpław Morze Bałtyckie z Kołobrzegu na duńską wyspę Bornholm. Dziś obchodzimy Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. To polskie święto obchodzone w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, która określa funkcjonowanie Straży Gminnej. To dobra okazja do tego, by awansować wyróżniających się strażników. Święto funkcjonuje potocznie pod nazwą Dzień Strażnika Miejskiego.
2: Tu Radio Rodzina.

Przypominam, że o godzinie 18 będziemy transmitować dla Was mszę z Archikatedry Wrocławskiej, natomiast o godzinie 19.30 audycja Agroinfo na naszej antenie. Wszystko co najważniejsze dla rolników.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Ta muzyka dobrze wpisuje się w to, o czym chcę teraz powiedzieć, czyli podsumowanie remontów inwestycji we Wrocławiu, bo wakacje to dla Wrocławia czas intensywnych inwestycji i myślę, że nie tylko dla Wrocławia. Miasto zrealizowało dziesiątki zadań drogowych i infrastrukturalnych, a jednym z najważniejszych elementów wakacyjnego frontu robót są trwające prace m.in. w okolicy dworca głównego PKP w ramach programu Torywolucja. Remontujemy i inwestujemy przez cały rok, ale intensywnie wykorzystujemy okres wakacyjny, by prowadzić kluczowe prace. Wykonaliśmy je w blisko 40 lokalizacjach, mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Zakończyliśmy i rozpoczęliśmy działania w blisko 40 różnych lokalizacjach. Oddaliśmy do użytku parking przesiadkowy w ramach systemu Parku i Jedź blisko stacji kolejowej Wrocław Leśnica. Wymieniliśmy dylatację na ważnych ciągach komunikacyjnych Alei Armii Krajowej czy na Gondowiance, ale też doświetliliśmy wiele miejsc niebezpiecznych, wyremontowaliśmy wiele fragmentów chodników na głównych ciągach komunikacyjnych, ale również punktowo w różnych miejscach na naszych osiedlach. Robimy to po to, żeby można było po Wrocławiu poruszać się sprawnie i bezpiecznie, zarówno transportem indywidualnym, jak i komunikacją zbiorową.
0: Przede wszystkim bezpiecznie. Witold Woźny, prezes MPK Wrocław, przybliżył inwestycje prowadzone w ramach Torywolucji. Posłuchajmy.
2: Jesteśmy przy trwającej inwestycji na zbiegu ulic Stawowej i Peronowej. Ta inwestycja, podobnie jak trzy pozostałe, jeszcze będzie trwała przez najbliższych kilkanaście dni. Mniej więcej w połowie września powinniśmy tutaj uruchomić już ruch dla komunikacji publicznej. Jedno z zadań w tym roku w trakcie wakacji w ramach programu Torywolucji realizowaliśmy, czyli skrzyżowanie tramwajowe przy ulicy Suchej, Ślężnej i Borowskiej zostało już zakończone. To zadanie, które widzimy za moimi plecami, jeszcze trwa, podobnie jak modernizacja torowiska w ciągu ulicy Trzebnickiej. To największe zadanie o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Tam wchodzimy w kolejny etap. Podobna historia jest na zbiegu ulic Traugutta i Krasińskiego. Te prace koordynujemy razem z kolegami z MPWiK.
0: Dzieje się, tych prac remontowych jest bardzo dużo. Właściwie można powiedzieć, że to wakacje na placu budowy, bo spędzili je także wykonawcy związani z zadaniami zamówionymi przez wrocławskie inwestycje. Została rozbudowana Aleja Architektów od ulicy Brozy w kierunku powstającego wrocławskiego Centrum Sportu.
3: Rozbudowa ulicy Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego centrum, wrocławskiego Centrum Sportu. Wykonaliśmy zarówno drogę, jak i drogę dla pieszych oraz drogę dla rowerów. Mając na uwadze to centrum od drugiej strony, czyli od strony południowej, przedłużamy i rozbudowujemy ulicę Żernicką, która od przejazdu kolejowego poprowadzi w stronę budowanych obiektów właśnie tej przyszłej Akademii Śląska. Jeśli chodzi o Psiepole w tej chwili, to rozpoczęliśmy pracę związane z przebudową, właściwie z budową ulicy Chrzanowskiego. Ponad 650 metrów powstanie w zupełnie nowym standardzie ulicy wraz z przebudową wszystkich sieci. Kolejnym elementem na Psiempolu to jest Lipa Piotrowska i przebudowa ulicy Klinikowej. Od ulicy Kaparowej do pętli istniejącej autobusowej wykonujemy zupełnie nową konstrukcję tej drogi. Poszerzamy ją tak, żeby służyła ona temu transportowi autobusowemu. Natomiast w dalszym kierunku ulicy Lukrecjowej drogę po prostu wymieniamy na wierzchnię i ją przebudowujemy.
0: Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców tamtych okolic. Remonty, jak wiemy, bywają uciążliwe, ale konieczne.
4: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Jestem.

Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. Prosimy o cierpliwość i zapraszamy do połączenia się we wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Rodzina.

Niestety mamy problem, by połączyć się z Archikatedrą Wrocławską. Natomiast za chwileczkę będziemy transmitować mszę świętą z innego miejsca. Proszę o chwilę cierpliwości. Już teraz transmitujemy mszę świętą z kaplicy świętego Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie.

Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać. Gwałt i ruina. Tak. Słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.
1: Bo...

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż by człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Moi drodzy, zestawiając ze sobą te czytania dzisiejsze, możemy powiedzieć, że łączy je to, że Pan Bóg upomina ludzi. I mamy w księdze proroka Jeremiasza takie słowa, które tak się miło zaczynają. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. A dalej już nie jest tak miło. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Bo zawsze, kiedy mam zabrać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Więc moi drodzy, mamy tutaj opis powołania proroka Jeremiasza, w której to powołanie przez Pana Boga było takim uwiedzeniem. Ten Pan Bóg się pokazał Jeremiaszowi z takiej strony właśnie miłości, miłującego Boga, i tym uwiódł Jeremiasza, to znaczy skłonił go do przyjęcia funkcji proroka. Ale okazało się, że to zadanie proroka nie było takie miłe, wręcz odwrotnie. Musiał on obwieszczać narodowi żydowskiemu gwałt i ruina, i przez to był on, ten prorok Jeremiasz, znienawidzony przez Żydów. Więc Pan Bóg upominał Żydów, bo odchodzili od Niego, bo zaczynali służyć bożkom, bo zaczynali popełniać obrzydlistwa. I odwracając się od Boga, każąc Bogu wynosić się ze swojego życia, zostawiali miejsce wolne, które bardzo chętnie wykorzystywał diabeł. I przychodziła wojna, przychodzili najeźdźcy, przychodził właśnie gwałt i ruina. To jest zawsze skutkiem grzechów narodu, który odwraca się od Pana Boga. Więc, ale Pan Bóg ostrzega, Pan Bóg upomina, Pan Bóg mówi, że to przyjdzie. Tylko ludzie nie chcą wierzyć. Ludzie są tak zatwardziali w swoich grzechach, że nie słuchają Pana Boga. I ten opis tych niewierności narodu żydowskiego, myślę, bardzo przypomina nam obraz niewierności Polaków. Kiedy była niewola, kiedy były zabory, kiedy była druga wojna, kiedy była komuna, to Polacy się nawracali, to Polacy modlili się. Kiedy przychodziła wolność, to już Pan Bóg okazuje się, nie jest potrzebny, bo przeszkadza, bo trzeba się spowiadać, bo trzeba żałować za grzechy, trzeba starać się poprawiać, żyć według przykazań, a to już jest nie na rękę. Ale jak widzimy i z naszej historii, z historii narodu żydowskiego, skutek jest zawsze taki sam, jak tu mówi prorok Jeremiasz, gwałt i ruina. Więc moi drodzy, trzeba modlić się,

tego, co Jezus mówi o swojej męce, cierpieniu. I Jezus mówi do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Więc w taki sposób Jezus upomina Piotra. No, dobrze sobie uświadomić moc tych słów, taką straszność tych słów. Jezus mówi: zejdź mi z oczu, szatanie, do Piotra. No, jakby jakiś ksiądz powiedział do któregoś wiernego: zejdź mi z oczu, szatanie, dzisiaj, to wiemy, jakby to się skończyło, prawda? Zaraz by się telewizje zjechały, nie chcę tu wymieniać ich nazw, i byłaby afera na całą Polskę. A takie słowa wypowiedział Jezus do świętego Piotra, bo w tym momencie Piotr był dla niego pokusą, chciał go odwieść od tego, co jest Boże. Więc zobaczcie, Piotr bierze Jezusa za rękę, gdzieś tam odchodzi z nim na bok i mówi do niego na osobności: nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Tak działa pokusa, po cichu, gdzieś na boku, żeby nikt nie słyszał. A tak się odpowiada na pokusę. Jezus odwraca się do wszystkich uczniów i mówi: zejdź mi z oczu, szatanie. I moi drodzy, nie tak dawno, parę wersetów wcześniej, Jezus powiedział do Piotra: ty jesteś opoka, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. A chwilę później, kiedy było potrzeba, Jezus powiedział do niego: zejdź mi z oczu, szatanie. Bo to też Piotrowi było potrzebne, żeby sobie uświadomił, co złego zrobił, jaką popełnił straszną rzecz. Ale to nie było odrzucenie, to było upomnienie. Czasem i w taki sposób trzeba upomnieć. Ale znowu niedługo później widzimy, że Piotr, zresztą wiemy, że Piotr został pierwszym papieżem, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa kierował Kościołem, więc wiemy, że nie był odrzucony. Ale właśnie długo po tych słowach Jezus wchodzi na górę wysoką, gdzie się przemienia, pokazuje swoje bóstwo i bierze tam tylko ze sobą trzech zaufanych najbardziej uczniów, między innymi Piotra. A więc kiedy trzeba, to Jezus bardzo ostro Piotra zgromił, ale nie odebrał mu tej funkcji najważniejszego człowieka w Kościele. I wiemy później, że Piotr znowu bardzo poważnie narozrabiał, zawalił sprawę, wyparł się Jezusa i to aż trzy razy. Powiedział no, straszne rzeczy, jak na papieża pierwszego i to wybranego przez samego Jezusa. Powiedział: nie znam tego człowieka, nie znam Jezusa, wyparł się go. No ale Piotr miał miał taką zaletę, że umiał stanąć w prawdzie. Umiał się przyznać do błędu, żałował za swoje grzechy i, jak wiemy z Ewangelii, gorzko zapłakał. I Pan Jezus, pomimo tej kolejnej, no strasznej, jeszcze straszniejszej tutaj wpadki, nie odebrał Piotrowi tej funkcji pierwszego z apostołów. Więc, moi drodzy, odnieść do naszych czasów. Mamy dzisiaj różne afery, czasem wykreowane przez media, czasem się okazuje, że było to nieprawdą, są tu niewinnia tych księży, czego media już nie podają, to trzeba sobie samemu poszukać, żeby się o tym dowiedzieć. I niektórzy ludzie mają taki obraz tego Kościoła, że jest taki niedobry, nawet mówią, że Pan Bóg w nim dzisiaj nie działa. Nie wiem, czy ten dzisiejszy Kościół jest gorszy od tego,

w czasach Jezusa, który sam Jezus wybrał, ten pierwszy skład apostołów. Zobaczcie na 12 apostołów, jeden z nich sprzedaje Jezusa za pieniądze, zdradza go i potem popełnia samobójstwo. Jeden z 12, drugi 3 razy się go wypiera. To jest 2 na 12, reszta się rozprasza. Jak sobie to uświadomimy, to naprawdę dzisiaj ten Kościół nie jest chyba taki zły, a w każdym razie na pewno Jezus, który obiecał, że bramy piekielne nie przemogą tego Kościoła, Jezus nadal w nim działa. Jezus nie odbierze nigdy swojej łaski temu Kościołowi. Nie odbierze tej łaski, że w sakramencie Eucharystii sam Jezus przychodzi na ołtarz i przemienia chleb w swoje ciało. Nie odbierze tej łaski, że w sakramencie spowiedzi w kościele przez kapłana odpuszcza nam grzechy. Więc moi drodzy, nie ma takiej możliwości, jak niektórym się wydaje, że można zrezygnować z Kościoła, ale się jest nadal blisko Boga. Nie, jeżeli się rezygnuje z Kościoła, to rezygnuje się też z Boga, bo rezygnuje się z Eucharystii, rezygnuje się ze spowiedzi, więc się rezygnuje z Boga, żyje się w grzechach ciężkich, opuszczając msze niedzielne. Więc moi drodzy, tutaj jest łaska Boża, tutaj Pan Jezus działa. I pomimo tego, jaki by ksiądz tej mszy nie odprawiał, najgorszy grzesznik nawet, pomimo tego, jaki ksiądz by nie spowiadał, to rozgrzeszenie jest dalej tak samo ważne. Pan Jezus w Komunii Świętej dalej jest ten sam, nie jest w niczym gorszy, bo przez tego księdza Pan Jezus odprawia tą najświętszą ofiarę. Więc moi drodzy, nie dawajmy się zwodzić też tej dzisiejszej nagonce, tej dzisiejszej propagandzie, bo sami widzimy, że jeżeli swoi popełnią jakieś przestępstwa, to bardzo szybko się to zamiata pod dywan. A jeżeli ksiądz coś zrobi, czasem nawet jest to wymyślone, jest to sztuczna afera i potem ten ksiądz zostaje oczyszczony z zarzutów przez sąd, to już nikt o tym nie słyszy. Już się nie pisze o tym, nie mówi. To jest po prostu taka nieuczciwość wobec Kościoła. To jest nieuczciwe. I to jest po to właśnie, żeby tworzyć nam taki obraz, jaki ten Kościół jest straszny, obraz nieprawdziwy, żeby nas od tego Kościoła odpychać, a tak naprawdę nie od Kościoła, żeby nas odpychać od Pana Boga. Nie dajmy się, moi drodzy, bo w Kościele jest życie. W Kościele Bóg napełnia nas życiem Bożym.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmocnego,
1: wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jedynorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego.
2: Przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas.
1: Pod uszczętym latem
2: został męczony i poszerany
1: i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca.
2: Wierzę
1: Ducha Świętego,
2: Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
1: który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę,
2: który mówi przez proroków.
1: Wierzę w święty wszechchrystuski
2: Kościół,
0: Przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał i zawsze wstawia się za nami, zanieśmy do Ojca Niebieskiego nasze błagania. Módlmy się za naszych kapłanów, aby jaśniała w nich świętość chrześcijańska. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody świata, aby krzyż był dla nich znakiem pokoju i zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci rozpoczynające rok szkolny, aby chętnie poznawały prawdę o sobie i o Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie polecanych w tej Eucharystii, Julię i Kazimierza Binikowskich, Magdalenę i Tadeusza Matusiaków, Helenę i Stefana Spiżewskich, Zofię Ambroziak, Henrykę Nowicką, aby Pan Bóg obdarzył ich życiem wiecznym w swoim Królestwie. Ciebie prosimy. W chwili ciszy zanieśmy do Pana Boga nasze osobiste prośby i intencje. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo to Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy w czwartek wspomnienie świętego Grzegorza, wielkiego papieża i doktora Kościoła. 1 września będziemy przeżywać 8. rocznicę inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój Kaplicy Wieczystej Adoracji oraz 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wyprasza łaski u swego Syna. Nasza kaplica niech będzie dalej miejscem dla naszej parafii, klasztoru i wszystkich przybywających na modlitwę. We wtorek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Z tej okazji zapraszamy dyrekcję szkół w Teresinie i Paprotni, nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież oraz ich rodziców na mszę świętą o godzinie 8, podczas której będziemy prosić o potrzebne łaski dla nich, jak również modlić się za poległych w obronie naszej ojczyzny. Msza święta w kaplicy w Budkach Piaseckich będzie sprawowana również o godzinie 8. W pierwszy piątek spowiedź dla dzieci o godzinie od 16:30, a o 17:00 msza święta. Tego dnia udamy się z posługą do chorych naszej parafii. Bardzo prosimy o zgłaszanie do kancelarii osób pragnących korzystać z posługi kapłańskiej w pierwsze piątki. W piątek w kaplicy świętego Maksymiliana odbędzie się czuwanie modlitewne przed pierwszą sobotą. Rozpoczęcie o godzinie 19:00. W sobotę spotkanie Oddaj się Maryi. O godzinie 9:30 w sali świętego Bonawentury konferencja i świadectwa, o 11:00 Eucharystia z zawierzeniem i nabożeństwo wynagradzające oraz możliwość przystąpienia do MI. O 14:00 konferencje pod tytułem Stanisława Leszczyńska, obrączyni życia, mateczka, anioł życia, wygłosi Mariola Sienkiewicz ze Stowarzyszenia Pamięci Położnej Stanisławy Leszczyńskiej, a swoim świadectwem podzieli się Ewa Machaj Antoniewicz, jedna z ocalonych. Zakończenie koronką do Bożego Miłosierdzia. Rycerstwo Niepokalanej w dniu 12 września w sobotę organizuje pielgrzymkę na piąte ogólnopolskie spotkanie u stóp krzyża do sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich. Zapisy i informacje w ośrodku EMI w dni powszednie w godzinach od 8 do 15. Szczegółowy program w gablocie. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godzinie 10 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie wspólnoty Żywego Różańca. Za tydzień z racji pierwszej niedzieli miesiąca nabożeństwo o godzinie 17:00 będzie połączone z procesją eucharystyczną. Zapraszamy do udziału asystę liturgiczną ministrantów Biel i dziewczynki sypiące kwiatki. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce. Bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stronę do piekła. Amen. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kaplicy świętego Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie, wyjątkowo ze względu na problemy techniczne z transmisją mszy świętej z archikatedry wrocławskiej. Pozostało 4 minuty do godziny 19:00.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Minęła godzina 19, we Wrocławiu 22 stopnie, temperatura spada, wieje wiatr, delikatny wiatr, wilgotność powietrza jest duża. To znaczy, że możemy spodziewać się opadów, ale nie dziś, bo dopiero w poniedziałek we Wrocławiu. Jutro ciepły, słoneczny dzień, piękna ostatnia niedziela sierpnia, 28 stopni, tyle będzie maksymalnie we Wrocławiu, a zarazem na Dolnym Śląsku.
3: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
2: Przy mikrofonie Judyta Eksner, żegnam się już dzisiaj z wami. Godzina 19 minęła, to też ja już wracam do domu. Przypominam, że o godzinie 19.30 na naszej antenie audycja Agroinfo. Wszystko, co najważniejsze dla rolników, warto jej posłuchać. A teraz zostawiam was z Mietkiem Szcześniakiem i Anną Marią Jopek. Pięknego wieczoru, a jutro spokojnej, błogosławionej niedzieli. Dobrego dnia i do usłyszenia już wkrótce. Wciąż.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
4: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik od

0: odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
3: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
2: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
3: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
2: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
3: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
2: A czy ich uprawa należy do wymagających?
3: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
2: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
3: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiąca hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
2: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
3: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy polski kongres lnu i konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, czyli tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
0: Agroinfo.
1: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Agroinfo.
1: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
0: Agroinfo.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy. zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

bright.

Radio Rodzina.

0: dziecinne podwórza.
1: Tych cichych dramatów, sceny niezliczone.
2: Gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach.
1: Tych wspólnie z tobą spędzonych.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jako pierwszy papież bierze dziś udział w procesji łodziami po jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Caritas Polska włącza się w pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi w Nepalu. W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV bierze dziś udział w tradycyjnych uroczystościach ku czci Matki Bożej w Castel Gandolfo. Papież odprawił mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Jeziora, a następnie dołączył do procesji, której część odbywa się na jeziorze Albano. W uroczystościach uczestniczyli wcześniej święci Paweł VI i Jan Paweł II, jednak żaden z nich nie wziął udziału w procesji na wodzie. O znaczeniu tego wydarzenia mówi proboszcz Castel Gandolfo, ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Rok 2026 jest rokiem, w którym dziękujemy za 400 lat obecności papieży. W 1626 roku papież Urban VIII był tym pierwszym, który przybył do Castel Gandolfo, rozpoczynając długą obecność papieży w tym miejscu. Także jest to dziękczynienie między innymi za ten wielki dar, którym jest piękno Castel Gandolfo. Papież przybywa również po to, żeby podziękować za dar piękna dzieła stworzenia. Patrząc na naturę, na przyrodę, która tutaj jest obecna, rzeczywiście z piersi wyrywa się jakby automatycznie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś.
1: Dziś także Leon XIV opublikował dokument Mutua Concordia, zmieniający przepisy dotyczące katolickich kościołów wschodnich oraz przekazał środki finansowe na pomoc poszkodowanym w katastrofalnej powodzi w Nepalu. Więcej informacji na portalu Vatican News. Powódź błyskawiczna, która 26 sierpnia uderzyła w północ Nepalu, zniszczyła domy, sklepy, drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną. Tysiące mieszkańców potrzebują pomocy. Na miejscu Caritas uruchomiła kuchnię, przygotowuje także transporty artykułów pierwszej potrzeby. Do działań dołącza Caritas Polska, mówi ksiądz Ireneusz Krause.
3: Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Nepal uruchamia pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Pomagamy zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i odbudowie źródeł utrzymania. Zachęcamy do wsparcia działań w Nepalu poprzez stronę internetową caritas.pl.
1: W Londynie trwają przygotowania do tegorocznego Marszu dla Życia. Obrońcy życia przejdą 5 września przez centrum brytyjskiej stolicy pod hasłem Aborcja rani rodzinę.
4: Udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, dwa razy więcej niż przed rokiem. Liczba aborcji w Anglii i Walii osiąga rekordowe poziomy. Według brytyjskiego urzędu statystycznego niemal 1 na 3 poczęcia kończy się przerwaniem ciąży. 5 września na ulicach Londynu wybrzmi również silny głos sprzeciwu wobec śmierci na życzenie. 11 września w Izbie Gmin odbędzie się drugie czytanie nowego projektu ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Poprzedni projekt upadł dzięki ogromnemu sprzeciwowi Izby Lordów, która de facto nie dopuściła do jego uchwalenia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Ja już nie wiem, czy to Janusz? Janusz Janina Iwański. Witaj, Janina.
23: Witam cię, Darku, serdecznie.
22: Co ty tu robisz?
23: Jak to co? Prowadzę mój program, Listę Przebojów Muzyczne Dary. Wiesz, które to już jest notowanie?
22: Nie wiem.
23: 1285. To nie są żarty.
22: Janusz.
23: Słuchaj, cały czas jesteśmy w ćwierć wieku istnienia Listy Przebojów Muzyczne Dary.
22: Oczywiście. No wiesz, moje zdziwienie i zachwyt idzie w tym kierunku, że po prostu tak długo cię nie było i tyle grałeś. Mówiłem w suplemencie o tym, że jesteś tu, tam,
23: ale bo wiesz co,
22: tam.
23: Po prostu
22: na tych scenach.
23: Tak, to jest tak zwana praca koncertowa, koncertowanie. Właściwie nawet nie traktuję tego jako pracę, bo to nie jest praca właściwie.
22: No tak.
23: Uważam, że jest to służba artystów dla słuchaczy.
22: Wiesz co, służy ci ta służba, bo jakoś młodniejesz w oczach.
23: Tak, no właśnie skończyłem 5,5 roku mam. Gdybyś miał wątpliwości, proszę mnie odpowiednio traktować.
22: Tak daleko bym raczej nie poszedł.
23: No ale ja ci mówię, jak jest.
22: Witamy serdecznie się wzajem, jak państwo słyszą, zachwyceni z tytułu, że jesteśmy, że państwo są.
23: Tak
22: jest, że państwo są. Które to notowanie? 1285.
23: Tak jest.
22: No i zobacz, co się dzieje na twoje powitanie.
23: No widzę, jest Maciek Balcar cały czas, ja się bardzo z tego cieszę.
22: Stylu dróg,
23: Maciej Balcar. Słuchamy?
22: No to słuchamy, oczywiście i zapraszamy do głosowania. 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy, my, strona muzyczne dary.pl.

0: Maciek Balcar, stylu druk na 20. Trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. Zakładka głosowanie na stronie muzycznedary.pl. Statystyki chcesz odpalić?
1: Tak, myślę, że tak, bo później zapomnę, lepiej teraz. To jest trzy utwory obroniły swoje miejsce. 7 w dół, 10 w górę. Jak to dodasz, przemnożysz, podzielisz,
0: to wyjdzie pierwiastek.
1: To wyjdzie pierwiastek 20.
0: Okay. 20 silnie.
1: Oczywiście, 20 silnie. Kochani po prostu, którzy się kształcicie, jesteście bardzo młodzi, nie słuchajcie naszych opowieści, bo to są dowcipy.
0: Słuchajcie,
1: oczywiście.
0: Nie wszystkie są.
1: Słuchajcie oczywiście listy przeboju muzycznych tak Dary, ale czasami sobie żartujemy.
0: 19. Armia Pokoju. Jesteśmy z Tomkiem Budzyńskim, z jego synem Stanisławem, całym wspaniałym zespołem.
1: Ciche dni.
0: Darkiem Budkiewiczem na basie.
1: Ciche
0: Pozdrawiamy
1: dni.
0: Zespół Armia. Pokój!

0: Ja bym powiedział, że miłość jest. Nie, że jest możliwa, tylko miłość jest.
1: Zespół Armia z płyty Wojna i Pokój. Pamiętajmy o pokoju, modlmy się o pokój. 19 z 20. Jesteśmy na notowaniu 1285 listy przeboju muzycznej Dary. Ten zachwyt z tytułu tego, że jesteś, pochodzi stąd, że grasz tyle koncertów, Janusz, że po prostu bywasz rzadkim gościem ostatnio na liście, ale jesteś.
0: Słuchaj,
1: jak to się stało? Gdzie to byłeś ostatnio?
0: Wiesz co, no, w sobotę graliśmy koncert telewizyjny w Tarnowie. Przy okazji pozdrawiamy Tarnów, Tarnowian, Tarnowianki, nie wiem jak to powiedzieć, żeby jakiegoś błędu nie popełnić, bo rzeczywiście tysiące ludzi przyszły na koncert.
1: Pozdrawiamy.
0: I całymi rodzinami, wiesz, po prostu
1: pięknie.
0: Widziałem ze strady, widziałem po prostu, wiesz, i pary, i rodziny, i samotnych, to po prostu widać. Bardzo, bardzo piękni ludzie przyszli, nie było żadnej zadymy, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że,
1: no,
0: że to
1: nie,
0: był udany.
1: Ciebie to nie było na Jasnej Górze, a tymczasem blisko 100 tysięcy ludzi przyszło w pielgrzymkach.
0: No ale
1: na
0: to
1: 15
0: wiesz, że tajemnica pielgrzymek jest
1: idą
0: tak
1: na 26.
0: głęboka. To jest poświęcenie, wiesz, swojego czasu zupełnie jakby z innego powodu i w innym celu.
1: Wiadomo.
0: Natomiast tam są koncerty rozrywkowe, to zupełnie inny świat,
1: wiadomo,
0: ja bym nie porównywał.
1: Wiadomo.
0: Wiesz, bo
1: ja nie porównuję, tylko mówię, że tutaj się wiele działo. To chciałem powiedzieć, że wiele się działo.
0: Wiem przecież dokładnie i za chwilę znowu będzie się działać.
1: Tak jest. Dobra, teraz jesteśmy na miejscu 18. Julia i Grzegorz Kopalowie.
0: Tak,
1: a propos.
0: Tak jest, ale się to dobrze, wczoraj byliśmy w Szczebrzeszynie.
1: O, tam w Szczebrzeszynie brzmi w Trzcinie.
0: Tak jest, przez Radio Rzeszów.
1: Pojechałem bez błędu.
0: No, widzę, że się przygotowałeś.
1: No, nie wiedziałem o tym Szczebrzeszynie, po prostu pojechałem, tak wiesz, a vista.
0: Naprawdę też było.
1: A
0: Szczebrzeszyn też było tysiące ludzi przyszło. Szczebrzeszyn z koło Zamościa.
1: Pięknie. No to tam byliście.
0: Tak.
1: Dobra.
0: Zdążyłem dzisiaj na listę.
1: Brawo ty.

0: To rodzina, Julia i Grzegorz Kopalowie. To było miejsce 18 z 19 na 17.
1: Lux Torpeda z personą non grata. Utwór jeszcze się mocno trzyma, jakby powiedział, pazurami, ale
0: Electrolux.
1: Nie bez powodu.
0: Electrolux. Torpeda.
1: Electrolux to był odkurzacz.
0: Ale nie, chodzi o
1: firma
0: to, że to jest Electrolux.
1: A, no, nie. Ale wiesz, wiesz, że się mówiło kiedyś na odkurzacze. Electrolux.
0: Na wszystkie.
1: Electrolux, tak. Może dlatego, że pierwsze firmy, no które proszę. Się pojawiły, to była właśnie Electrolux.
0: No, ale że Lux Torpeda to jest potężna prędkość. Dobra, a oni tu o bardzo ważnych rzeczach śpiewają, jak jesteśmy przy przemieszczaniu się i przybywaniu. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra, który przybył w pielgrzymce pieszej z Bełchatowa. Polski węgiel, polski
1: na
0: prąd,
1: jego,
0: Bełchatów.
1: Na jego ręce pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów oczywiście.
0: Tak, dzisiaj akurat, kiedy powstaje lista, była tutaj 101. pielgrzymka z Łodzi. Tysiące ludzi. Dobra, persona non grata.

0: Persona non grata, Electrolux Torpeda na miejscu 17, a na 16 Muniek i Macio.
1: W piosence o wolności.
0: Wolność.

0: Otóż to, Muniek i Macio, Wolność, to było miejsce 16, a 15 obronione.
1: No, obronione przez Piotra Nagiela.
0: Dokładnie.
1: W utworze Ufam Ci.
0: Tak jest.
1: A słuchaj, a znasz taki skrót DDD?
0: DDD?
1: To jest takie życzeniowe. Dużo dobrych dni.
0: Pięknie.
1: Widzisz?
0: DDD. To jest na tych koncertach was uczą takich rzeczy?
1: Nie, sam je wymyślam.
0: Sam sobie je wymyślam. I potem podajesz takie rzeczy? Czy
1: na przykład
0: tak?
1: Teraz do ciebie.
0: Ale wiesz, że przyjdzie publicznie.
1: Życzeniowo? No. Nie, no to wiesz. Aż tak dalece. Myślę, że słuchacze Listy Przebojów Muzycznych...
0: To wymyśliłeś, czy?
1: Tak, tak. Słuchacze muzycznych darów już nas znają trochę i wiedzą, że często używam skrótów.
0: Dobrze.
1: A potem ci powiem, co to jest CCC.
0: No dobrze. Piotr Nagiel, Ufam Ci, 15 obronione.

0: Nagil, ufam ci, to było 15 obronione.
1: A teraz jeszcze Adam Woronowicz, dorzucam.
0: I kto jeszcze?
1: No już powiedziałem.
0: Wszystkich wymieniłeś?
1: Tak, dwóch panów, którzy
0: tam,
1: tutaj...
0: wiesz, grają na bębenkach.
1: No tak, a znasz ich nazwiska? Bo ja nie pamiętam.
0: Mateusz wszystkich zna.
1: No, może Mateusz na wszystkim zagrał?
0: Nie sądzę.
1: Nie, opowiem ci, że on ma takie predyspozycje.
0: Mógłby, aczkolwiek na pewno zagrał na saksofonie i zaśpiewał. Natomiast chcę pozdrowić pana Bogusława i zacytować jego komentarz. Słuchałem dzisiaj w nocy tej audycji i zdecydowanie zachęcam, polecam. Muzyczne dary dla mnie to oczywiście świetna muzyka, ale goście i ich historie to naprawdę dary.
1: Ale
0: nie
1: miłe,
0: ma słów.
1: Ale miłe słowa. Dziękujemy.
0: Dziękujemy panie Bogusławie, serdecznie pozdrawiamy. Tak, są momenty, kiedy stacje powtarzają w nocy nasze audycje i faktycznie akurat pan złapał na fali, nie wiem którego radia, bo i w Radiu Niepokalanów, i w Radiu Via w nocy są też powtórki, w Radiu Jest na Góra, są
1: Via
0: powtórki.
1: Rzeszów.
0: Dokładnie. Fajne. Pozdrawiamy pana Bogusława serdecznie.
1: A my słuchamy adaptację psalmu 4 i 1. Loj, loj, loj, loj.
2: Szczęśliwy. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu. W spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie. Spokojnie kładę się do snu.
1: Tak, to był Mateusz i Adam Woronowicz w adaptacji psalmu 4 i 1, a przed nami
0: na 13.
1: Tak, Wiola Brzezińska w utworze Historia pewnego dzieciństwa. Czy jesteś tak zainteresowany skrótem CCC?
0: No, odpalaj.
1: Często ciebie czekam.
0: Proszę.
1: Widzisz?
0: No to ciekawe teraz rzeczy się dowiaduję.
1: No mogę wymyślić.
0: Bo ty jesteś w trasie i tam tęsknisz, nie? I
1: tak, czasami
0: tam...
1: wiesz, czasami sobie żartuję, wiesz.
0: Albo jak jedziesz na przykład i też już tęsknisz za publicznością. Na przykład,
1: przyznam ci się, że na przykład wczoraj do publiczności sprawdzałem, czy znają piosenki bardzo, bardzo stare, takie dotyczące dziecinnych filmów telewizyjnych typu zamykamy nas teatrzyka, kiedy bajka w nim zamieszka, zaprosimy wszystkie dzieci, Darek i Janinka.
0: Jacek i Agatka.
1: Nie, nie. A widzisz, nie znasz tego. Kochani, posłuchajmy.
0: Nie, wiesz co, tam kojarzę, tylko wiesz, bo pamiętam Jacek i Agatka byli.
1: Nie no, zażartowałem sobie.
0: No dobrze, okej, w porządku. Ale teatrzyk coś mi się kojarzy. Wiola Brzezińska, Historia pewnego dzieciństwa z 16 na 13, to jest oficjalny utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego.

0: Jola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa, utwór do filmu Odzyskany Marcina Kwaśnego. Zobacz, jaką mamy kumulację nowości.
1: Proszę.
0: Mamy NNN. A ty coś na P chciałeś odpalić?
1: Ja coś na P?
0: No bo dzisiaj masz potrójne litery.
1: No mogę na przykład na PPP, na PPP, tak, skrótem na przykład. Pan przyjdzie pewnikiem.
0: Dobre, to paruzja.
1: Widzisz?
0: Możesz na cztery zrobić P.
1: No, można by... Nie prowokuj mnie. Proszę cię, nie prowokuj mnie.
0: To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa.
1: Ale to, co powiedziałem, to bardzo tak myślę, sprawa. Więc...
0: Ale nie, a i myślę, że tak podoba. Jest. Pan przyjdzie pewnikiem.
1: Tak
0: super.
1: Jest.
0: Dobra, Agnieszka Cudzik teraz na 12.
1: Poczekaj, wracając jeszcze do Wioli Brzezińskiej, tam jest taki tekst, parlando właściwie, fragment przebaczenia. Mamy to w modlitwie pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.
0: Pięknie. Boskie Serce Jezusa, Agnieszka Cudzik, 12.

0: Boskie Serce dobrze, Jezusa, dobrze, Agnieszka Cudzich, pięknie śpiewająca z 14 na 12.
1: Naprawdę, pięknie. A przed nami 11.
0: Kto wygrywa? Drugą
1: dziesiątkę. To będzie tak, Yeraram i Messiah z utworem Pytania. Niedawna nowość.
0: Tak, no, mówię, trzy nowości się ułożyły.
1: To jest poznańska załoga.
0: Poznańska załoga.
1: Tak, tak, to jest poznańska załoga, czyli poznański zespół, poznański...
0: Teraz N miał być, bo N. Jest, zobacz, nowość. Trzy nowości.
1: A, to tylko trzy. A ja na przykład bym 5N powiedział, albo 4.
0: Tak?
1: Tak, na przykład niechaj nadejdzie niebiańska nowina.
0: Znowu mnie zatkało. To tak po prostu, wiesz,
1: jak
0: taki freestyle.
1: Jak będziesz mnie zaskakiwał
0: lecisz?
1: W ten sposób, to wiesz.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobra, zobaczymy.
1: Mam nadzieję, że jakieś głupoty nie pan.
0: Lepiej
1: się
0: nie.
1: Rozkręcę.
0: Na razie jest wszystko w porządku.
1: Kochani,
0: ja
1: to
0: mam
1: bardzo piękne.
0: Jak pytania.
1: Tak. I niechaj nadejdzie niebiańska nowina.
0: Tak jest.

0: Jarlam, Messiah, pytania wygrywają drugą dziesiątkę. Brawo.
1: I naprawdę, bardzo ładna piosenka z bardzo prostym przekazem w rasowym reggae.
0: Okej, okay. No to teraz wpływamy do dziesiątki pierwszej sobie z Nikodemem Sołtysiakiem, który uderzył w potrójne dzwony okrętowe i właśnie wpłynęliśmy dziesiątki pierwszej.
1: Razem?
0: Wszyscy. Razem z artystami, z państwem, którzy nas słyszą, z rozgłośniami.
1: No właśnie.
0: A mieliśmy pozdrowić rozgłośnie, już szczęściowo pozdrowiliśmy.
1: No to ja w takim razie, pozwólcie, realizujemy program w Radiu Jasna Góra, Radio Niepokalanów, od zawsze z nami, Radio Via, prawie od zawsze, Radio Rodzina Wrocław, nieco później, Radio Bola w Londynie i Radio Chrystusa Króla w Liverpool.
0: I DAB Plus, twój ulubiony.
1: Tak jest.
0: Czyli duże miasta.
1: Tak,
0: Warszawa
1: jest.
0: Kraków.
1: Można powiedzieć,
0: Szczecin.
1: Że wszędzie po prostu można. A ci, co mają internet, pływają.
0: Na Śląsku.
1: Oby dobrze pływali.
0: Dobrze. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie Mi Muzyka, utwór zatytułowany
1: Na Nowolipkach.

0: Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach do słów księdza Piotra Pabłukiewicza. 10 za nami i w nas, a teraz 9.
1: A tutaj na 9 jest 54, czyli Bartolo Longo w wykonaniu Tomka Radziszewskiego, który przynależy do Pioszorstkiem.
0: A jak się zaczyna wasz koncert, to biją wam brawa na wyjście?
1: Wiesz co, zespół jest popularny, jest, więc tak, nie? Jesteśmy, jest. Poza tym wiesz, no, wszystkie piosenki mamy o miłości, a jeżeli o miłości, to wiadomo o czym.
0: No tak.
1: Nie ma dyskusji, myślę, że ludzie lubią te piosenki.
0: No tak.
1: Że to, że śpiewają, no to wiadomo, i ci, co chodzą na koncerty, to doskonale wiedzą, nie są to wymuszane śpiewania, po prostu znają piosenki, one mają...
0: Wolność kocham i rozumiem, na przykład.
1: Tak jest. I Wolność kocham i rozumiem, to jest piosenka o miłości.
0: No i oczywiście taka już klasyczna piosenka o miłości Bogusia Łyszkiewicza. Mm. No kocham cię.
1: No tak, to właśnie graliśmy w Tarnowie.
0: Tak?
1: Tak, jeden i drugi utwór graliśmy.
0: A ludzie śpiewają to telewizja. Ciekawe
1: tak,
0: jest.
1: To telewizja, tak? Tak, Telewizja Polska, program drugi, to, bo to jest tak zwane lato z radiem i telewizją. Bardzo, no bardzo miły nastrój, mnóstwo fantastycznych, przemiłych artystów, którzy występowali. Także nie czytajcie tych różnych niepotrzebnych komentarzy, które sieją po prostu złość i nienawiść w sieci. Pamiętajcie, że miłość to jest tylko dobro, nic więcej.
0: Pioszorstkien 54, tytuł płyty, czyli Różaniec, Bartolo Longo, 9.
2: Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się.

0: ognia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.
1: Nie bój się. Bartolo Longo na miejscu 9, Piotr Szorstkien z płyty 54 i już jesteśmy na miejscu 8.
2: A tutaj HZPB.
1: No proszę. To już skrót,
2: mój
1: jasny.
2: Przyjacielu. Ja często mówię, napisałem ten tekst dla Bogusia Łyszkiewicza, ale kochani, każdy z was może przypisać sobie tam literkę od imienia swojego przyjaciela i na pewno będzie się to wszystko zgadzać. Przyjaciela, który odszedł już do domu ojca.
1: Lub przyjaciółki.
2: Przyjaciela w sensie osoby.
1: Tak, tak,
2: wiesz,
1: rozumiem.
2: Bo i kobieta jest osobą, i mężczyzna jest osobą, więc jakby w tym kontekście jest mowa.
1: A zrobiłem ukłon w stronę pani. Wyraźny.
2: A w kierunku panów?
1: No to już ty zrobiłeś.
2: No dobrze, jak się będzie.
1: Ale teraz jeszcze poważniej.
2: Słuchaj, pojawiły się feminatywy, Sojka, tak? Które naprawdę rozbijają nasz język, ale
1: no to jest poważny problem.
2: Osoba,
1: bardzo poważny
2: tak
1: problem.
2: Samo, rozbijają, taką samą osobę jest każdy z nas po prostu.
1: Tak jest. Janusz, tak? Staszek Sojka.
2: Staszek Sojka,
1: dzisiaj za niego zagramy ten utwór.
2: Wiesz co, i myślę, że gdzieś w głębi, wiesz, ducha, jakby nieświadomie, jakby pisząc ten tekst, być może myślałem o Staszku Sojce, bo człowiek nie wie, dlaczego wychodzą mu słowa spod pióra. Mhm. Wiesz, i w momencie, kiedy nagrałem tą piosenkę, Staszek umarł, i wtedy jakby uświadomiłem sobie, że to jest piosenka do przyjaciela.
1: Prosimy o modlitwę za Stanisława Sojkę, świętej pamięci, i Bogusia Łyszkiewicza, świętej pamięci.
2: Zwłaszcza, że Staszek Sojka była cztery dni temu była jego rocznica śmierci.
1: 21 tak jest. Sierpnia.
2: Była rocznica śmierci, trochę telewizja pokazała też wspominkowych rzeczy, ale pamiętajmy o Bogusiu, pamiętajmy o Staszku i innych twórcach i artystach polskich. Śmierci.

0: Jedynie kochać to coś, co jest wartą rzeczywiście. Cytuję twoje słowa. Mój przyjacielu, chłopcy z placu broni na 8 z 9, a już jesteśmy na 7.
1: A tutaj Maleo?
0: Nowy plan, przebaczenie. Wracamy do tematu przebaczenia. Myślę, że to bardzo ważny temat.
1: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: Dobrze, że cytujesz fragment modlitwy, którą nauczył nas Chrystus.
1: Wiesz co, bo to są ponadczasowe, trudno powiedzieć słowa, bo to jest ponadczasowy przekaz.
0: To wręcz jest Słowo Boże, bo pochodzi od samego Chrystusa. No cóż, wsłuchajmy się w treść piosenki i przebacz sobie, przebacz innym. Pozwól, aby Bóg ci przebaczył w sakramencie pokuty i pojednania. Nowy plan, Maleo, 7 z 10. Trzy oczka w górę, pięknie.

0: Przebaczenie to plan. Maleo, 7 z 10. Na 6 obronionym
1: Antybabilon System.
0: Mamo.

0: Anti-Babylon System, Mamo, to już miejsce szóste i to bronione. A na piątym?
1: Porozumienie, król, król, królów, król.
0: Tak jest. Szybciutko pozdrowimy tych, którzy nas pozdrawiają. Zaczniemy od pana Michała. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Gostynia. Pozdrawiamy panie Michale, pana i oczywiście Gostyń, pani Aleksandra i pan Armin. Tak się robi dobrą radiową robotę.
1: Ho,
0: tutaj wykrzyknik.
1: Miło.
0: Dwóch przyjaciół, jeden wielki zastrzyk pozytywnej energii, humor przez 25 lat w muzycznych darach, który aż rozgrzewa antenę do czerwoności. Tutaj widzimy ikonki z czerwonością anteny. Fale lecą w nieskończoność. Wasz duet to nie tylko audycja Muzyczne Dary prowadzona przez JYI i DC.
1: No nareszcie jest jakiś ping-pong.
0: Jest. And, bo tu jest and.
1: Tak, tak.
0: JYI and DC. To radiowa elektrownia pozytywnej Bożej mocy, ale jesteście super. Pozdro, Aleksandra i Armin. No i tutaj mamy, zobacz, mamy nadajnik sfotografowany, przepiękny, nadający falę.
1: Pozdrawiają nas i
0: oczywiście, pan Maciej nas pozdrawia, a właściwie to pozdrawia ojca Michała, posłuchaj. A ja chciałbym tą drogą pozdrowić, jeśli to możliwe. Proszę o przekazanie. Oczywiście, że możliwe, już przekazujemy. Proszę pozdrowić ojca Michała Chylaka. Dziś no przyszedł do naszej królowej Maryi wraz z grupą franciszkańską.
1: Proszę.
0: Była nawet z nim rozmowa, a w wielkim tygodniu tego roku odwiedził nas w Holandii, w Groningen. Pozdrawiam również wszystkich słuchających Muzyczne Dary z Panem Bogiem. Tak, słyszałem tę rozmowę, bo prowadziłem studio na żywo pielgrzymkowe i słyszałem Michała. No. Serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze zza oceanu. Załoga Bożej Listy Muzyczne Dary w komplecie. Hurra! Musiałbym głośniej zakrzyczeć, bo jest chyba 5 wykrzykników. Proszę. Słuchamy i pozdrawiamy. Oglądałem koncert Starnowa Chłopców z Placu Broni. Panowie, ależ się was słucha. The best! Z modlitwą pokój i dobro. Pozdrawiamy serdecznie pana Dariusza i oczywiście grupę ProLife Kolbe. Komentarz Janiny Iwańskiego,
1: że powiedziałbym, że niech to będzie porozumienie.

0: bo poszliśmy
1: król w król
0: własną drogą.
1: Zespół Porozumienie.
0: Mam nadzieję, że nie przegadujemy, ale teraz mamy szare złoto.
1: Szare złoto dla księdza Adama Ulatowskiego i Heresa wyrwanego z niewoli za utwór Jestem Pewien.
0: Jestem Pewien. Czy ktoś tam jeszcze jest z nami?
1: Oczywiście jest. Szereg wspaniałych, genialnych osób. Już pozdrawiamy pani Basia, pani Aleksandra oczywiście, pan Krzysztof, Bogusław, Anna, Dariusz, Urszula, Małgorzata, Michał, Ewa, Artur, Brunon, Alina, BC.
0: O, Alina, BC, to jakby tak wziąć ABC,
1: no,
0: to na przykład nie AAA ani BBB, chociaż BBB mogłoby być, CCC już było, ale ABC. Akceptuj Bożego Człowieka. ABC.
1: Teraz to wymyśliłeś.
0: Tak jest.
1: Brawo, Janina.
2: Moja dusza skrzydłami trzepocze, chciałaby się stąd wyrwać. Oczy ku górze wznoszę, a świat ciągle

0: Ktoś. Jestem pewien.
1: Jestem pewien.
2: Każdy, kto mówi, że nie kłamie, właśnie kłamie.
1: No, zobacz. Jakiś skrót powstał następny dla Janusza, by go rozszyfrował. BBB.
2: Co to jest? Na przykład, bądź Bożym bratem.
1: Super! Jak ty to robisz? Tak po prostu pstryk już?
2: A jak?
1: Brawo. Dobra, to było w takim razie szare złoto, które otrzymują w tym tygodniu ksiądz Adam Ulatowski, Heres wyrwany z niewoli za otwór. Jestem pewien, teraz jesteśmy już na podium. Golec Orkiestra. Bardzo prosimy o srebro dla braci Golców i dla żony Łukasza, Edytki, całego zespołu.
2: BTJJP.
1: Zwłaszcza, że Edytka tutaj śpiewa.
2: To był tytuł utworu.
1: Tak? Tak pojechałeś?
2: Tak.
1: To ja rozszyfruję teraz ja, dobra? Mogę?
2: Proszę ci bardzo.
1: Bo tylko jest jeden Jezus Pan.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, Golec Orkiestra, fantastycznie w tym tygodniu brąz, a my dalej przyznajemy najlepsze trofea,
1: czyli sreberko.
0: Tak jest, za chwilę będzie złoto, ciekawe dla kogo. Gabi Gąsior teraz otrzymuje srebro za utwór.
1: No, czas to miłość, no jest w tym
0: dużo CTM, prawdy. Zobacz, CTM. Teraz ja poleciałem skrótem.
1: CTM, czyli czas to miłość.
0: Tak, oczywiście Maksyma błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Ludzie.

0: I mogę, wiesz, jak myśleć,
1: to miłość.
0: Że tylko dlatego, że dostaliśmy czas, dostaliśmy ten czas z miłości.
1: No dokładnie. Teraz już słyszymy Marcina Wargockiego, utwór zatytułowany Jesteś.
0: A to... czy my mamy, będziemy mieć gościa,
1: trzeci
0: księdza?
1: Raz, że... Oczywiście, nie, autora słów.
0: Sylwestra?
1: Ksiądz Sylwester Gaworek.
0: A no właśnie, halo? Jest z nami, halo, halo.
1: Witamy księdza, halo. Szczęść witam. Boże.
2: Tutaj muzyczne dary.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Muzyczne dary.
1: Księże Sylwestrze, przyznajemy taki trofeum dźwiękowe w postaci złotego gongu i telefonujemy do zwycięzców. Dziś tym triumfującym jest...
0: Obronionym.
1: Tak, po raz trzeci z rzędu. Utwór Jesteś i właśnie ksiądz Sylwester, który jest z nami, ksiądz Sylwester Gaworek, jako autor słów, otrzymuje dla całego zespołu ten oto złoty gong.
0: Mam nadzieję, że dobiegło do uszu.
1: Tak jest. Co ksiądz na to?
3: Słyszałem.
1: Utwór jest piękny. Pokazuje nam pewną nieuchwytność Boga, a jednocześnie Jego obecność. Proszę nam wytłumaczyć, bo ksiądz jest poetą, a jednocześnie zawarł tak pięknie tę sentencję. Słuchamy.
3: No nie wiem, czy mogę się nazwać poetą, tak trochę przy okazji. Halo?
1: Tak, tak, słyszymy księdza,
3: tak,
1: dobrze.
3: Przy okazji piszę wiersze od czasu do czasu, ale... No, główna moja aktywność to duszpasterstwo.
1: Oczywiście.
3: I wykłady z filozofii, seminarium duchownym. I to właśnie te wykłady z filozofii, szczególnie z filozofii Boga, no tam podkreślam często tą nieuchwytność Boga, że Bóg jest tajemnicą. Tutaj się kłania to rozróżnienie Marcela na problem i tajemnicę, że problem jest do rozwiązania, tajemnica jest do zgłębienia. No i no, taka jest tajemnica Boga. Oczywiście Bóg jakoś jest dostępny poznawczo przez swoje dzieła, ale ostatecznie wiemy, że nigdy Go nie poznamy do końca i to jest piękne. Nawet w niebie, kiedy będziemy oglądać Boga twarz o twarz, pozostanie przecież niepojęty, a przez to ciągle fascynujący. I trochę o tym jest ten wiersz. O pewnej niemocy naszego intelektu, a jednocześnie no, to dobrze, że Bóg jest ciągle tajemnicą i że nieustannie trwa ten proces naszego zachwytu nad tą tajemnicą.
1: Zwłaszcza, że jeżeli dostąpimy tej łaski i znajdziemy się w niebie, to ten zachwyt będzie trwał wiecznie i w związku z tym to super,
3: tak,
1: że...
3: To jest, prawda? To jest niezwykłe. Tutaj prawda? Mogę po takim porównaniu. Kiedyś oglądałem dzieci włoskie, które były w kaplicy świętego Zenona.
1: No, no.
3: I kiedy zabłysło światło, dzieci wszystkie zamilkły, chociaż były strasznie hałaśliwe.
1: Aha.
3: I stały z niemym zachwytem, obserwując to, co widziały. I wtedy sobie pomyślałem, na czym polega niebo, bo skoro piękno skończone budzi taki zachwyt, co dopiero będzie w niebie.
1: Dokładnie.
3: I wtedy pomyślałem sobie, że warto się tam dostać i się zachwycić tym pięknym, nieskończonym, niestworzonym. Myślę, że to powinno być pragnienie wszystkich.
1: Dokładnie, no zwłaszcza, że to ja jestem, zwłaszcza u Jana 8 jest mocno zaakcentowany przez Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, który był na ziemi, powiedział, no jeśli wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Czyli to jest możliwe, ale tylko przez Chrystusa.
3: Tak, dokładnie, tak. To jest, że powiem, odpowiedź na może być może taki niedosyt poznawczy, że niezależnie od tego, że czasami umysł chciałby więcej, to przecież musimy pamiętać przez wiarę, że w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy i możemy doświadczać tej bliskości na wiele sposobów.
1: Pięknie.
3: Teraz jesteśmy z rodzinami, tutaj 150 osób na wyjeździe rodzinnym, w pięknym otoczeniu, przyrody i to bardzo często ludzie podkreślają, że to też jest bliskość Boga, taki właśnie przejaw Jego bliskości, istnienia, które jest bliskością.
1: Prosimy serdecznie pozdrawiać zacne rodziny. Księże profesorze, a proszę nam powiedzieć, w którym seminarium ksiądz jest, wykłada filozofię?
3: Wykładam dwa przedmioty, metafizykę i filozofię Boga w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
1: Super, prosimy też pozdrowić swoich podopiecznych, jak ksiądz profesor wróci już tam na uczelnię do seminarium.
3: Oczywiście, z chęcią.
1: A jeśli słyszy nas ktoś, kto słyszy głos Boży, to wie, gdzie jest adres seminarium. Jak nie tego, to innego, ale ruszaj, prawda?
3: Tak jest, tak trwa. Nabór jeszcze trwa.
1: Super. Ksiądz profesor Sylwester Gaworek był z nami, który też wydaje tomiki wierszy. Serdecznie księdza pozdrawiamy, proszę pozdrowić rodziny, podopiecznych.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie do rozmowy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Gratulujemy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Janusz Elina-Iwański.
0: Dariusz Ciszewski.
1: I Nikodem Sołtysiak. Dziękujemy za uwagę. To było notowanie 1285 listy przeboju muzyczne Dary.
0: A zapraszamy. My się pięknie kłaniamy i zapraszamy za tydzień oczywiście.
1: Pa, pa.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.